night denies you release of my soul.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

klasyk. I tak możemy zaczynać każde poranki. The Police i Roxanne za nami, a właśnie na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 7, a co za tym idzie, zaczynamy kolejną pobudkę z Akademickim Radiem Centrum, czyli audycja Głowa do Góry. I za akcję podnoszenia waszej głowy będzie odpowiadał Jakub Gryz. Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy. Bierzemy się za pobudkę. Przygotujcie sobie jakąś kawę. Ruszamy w stronę właśnie naszej pobudki, która miejmy nadzieję, że przejdzie no jak najszybciej. Na początek Cage the Elephant, kawałek Broken Boy, więc zaczynamy też i na garażowo, można powiedzieć. Zostańcie z nami, pamiętajcie o tym.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

10 minut po godzinie 7, a to kawałek, którego hasłem przewodnim jest hasło Hajs się zgadza. Money Talks od AC/DC za nami, a przed nami co? Przed nami to, że pogoda się chyba nie zgadza. Deszczowo, no można powiedzieć, że kontynuacja tego, co się działo za wczoraj wieczorem za naszymi oknami, czyli jedna wielka ulewa i wszystkie znaki, a konkretnie komunikaty IMGW wskazują na to, że ta pogoda utrzyma się jeszcze do końca tego poranka, a poza tym 16 stopni Celsjusza, więc nie jest jakoś tragicznie, no ale właśnie najgorzej z tym deszczem, więc drodzy słuchacze, jeżeli gdzieś się wybieracie, no to przygotujcie się za całą parasolkę.

to była dziwna wiosna, co by nie mówić, jeszcze wiosnę. Kawałek niepewność w naszych głośnikach, a ja jestem pewien, że już mamy nie dość, że 17 minut po godzinie 7, to jeszcze mamy do zrobienia dzisiejszą prasówkę. No to sprawdźmy sobie, co takiego się wyrabia. Na początek strona Kuriera Lubelskiego. Lublin zaczyna wydawać dodatkowe 8 milionów na remonty. Jakie drogi na liście? Ulica Bronowicka ma radykalnie odmienić swój wygląd. Na jezdni pojawi się nowy asfalt, a na chodnikach kostka betonowa. To pierwsza z listy ulic, które zostaną wyremontowane za dodatkowe 8 milionów złotych, przeznaczone przez miasto na poprawę jakości lubelskich dróg. Drogowce pojawią się też między innymi na Pogodnej, Warszawskiej i Witosa. Więcej informacji na ten temat, ważny w sumie dla każdego lubelaka, znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego. A co dla nas przygotował Dziennik Wschodni? No przygotował dla nas ostatni dzwonek na pomysł dla miasta. Zamość czeka na projekty do budżetu obywatelskiego. Zamościanie mają czas tylko do piątku, 12 czerwca, aby zgłosić swoje propozycje do budżetu obywatelskiego 2027. Do rozdysponowania jest łącznie 3,5 miliona złotych, zarówno na projekty osiedlowe, jak i jedno duże zadanie ogólnomiejskie.

0: a za nami Ira, ale nasza Polska, a nie ta irlandzka. Natomiast przed nami sprawdzimy sobie bombowe informacje drogowe. Co takiego się dzieje w ogóle na naszych ulicach? Na ten moment widzę, drodzy słuchacze, że największy problem z przejazdem napotkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Problemy również napotkacie w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. Na Sobińskiego w stronę skrzyżowania z Głęboką. Problemy również napotkacie na ulicy Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza i z Narutowicza w stronę Lipowej. No i można na sam koniec zakończyć oczywiście klasykiem, czyli ulicą Diamentową, Krochmalną i Jana Pawła II. Tamtych okolic, no polecam wam je po prostu omijać. Drodzy słuchacze, przypominam też o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Bottle of Mud z numerem Blurry na 98.2 FM, a ja przecieram swoje własne oczy i widzę, że dziś właśnie 11 czerwca jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No z bardzo prostego powodu, bo ten Międzynarodowy Dzień Zabawy będzie też i bohaterem naszego dzisiejszego konkursu. Konkursu, w ramach którego będziecie mieli szansę do zgarnięcia wejściówki na ostatni koncert Sceny w Centrum w tym sezonie 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka, czyli równo za tydzień usłyszycie formację Damask. Damask to zespół, który specjalizuje się w brzmieniach klasycznego heavy metalu, połączonego go z doom metalem, z folkiem i occult rockiem. No połączenie przepiękne, no i koncert szykuje się naprawdę doskonały. A jakie pytanie konkursowe? No właśnie, z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy napiszcie do nas pod numer 515 982 muzyka jakiego zespołu, czy też artysty sprawia wam najwięcej frajdy. Czekamy na wasze odpowiedzi, czekają też na was bilety oczywiście na scenę w Centrum.

ciekawe, ile kosztuje taka lokomotywa. Lokomotywa z ogłoszenia oczywiście od zespołu Perfect na 98.2 FM, a my też mamy ogłoszenia muzyczne, bo wszystkie znaki wskazują na to, że ten lipiec będzie naprawdę gęsty w premiery muzyczne. Jack White, który swoją drogą niedawno zagrał koncert w Polsce, zapowiedział swój nowy album pod tytułem Frozen Charlotte. 13 nowych utworów, które usłyszymy 10 lipca, choć już jeden poznaliśmy, czyli The Rachel Demonico, który też sprawdzimy sobie na antenie Radia Centrum.

The Cuts z kawałkiem Pamiętam na 982 FM, a ja pamiętam o tym, że jest oczywiście 11 czerwca, ale że też część naszych słuchaczy obchodzi dziś swoje imieniny. I do tego zacnego grona należy dziś właśnie Paula, Jan, Felix, Flora oraz Fortunat. Życzymy wam wiele fortuny. Kto słucha Radio Centrum, ten ma wiele szczęścia, ale i też generalnie wszystkim naszym słuchaczom życzymy, aby ten czwartek zleciał jak najlepiej. Bez was na pewno nie dalibyśmy rady i dla was już teraz YouTube.

0: YouTube z rana wchodzi jak śmietana. Godzina 8 już na naszych zegarach, więc drodzy słuchacze, bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Na Placu Zamkowym stanęła ciekawa konstrukcja. O tym za chwilę. Będzie także o sposobach na wakacyjne spędzenie czasu w mieście oraz urodzinach Donalda Trumpa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Lublin po raz pierwszy w historii został gospodarzem Mistrzostw Polski w squashu. Na szklanym korcie na Placu Zamkowym zagrają najlepsi. Dzięki specjalnej konstrukcji mieszkańcy będą mogli zobaczyć zmagania zawodników w półfinałach i finałach, które odbywać się będą dziś, jutro i pojutrze od godziny 20. W zawodach uczestniczy łącznie 64 mężczyzn oraz 32 kobiety. Część spotkań odbędzie się również w klubach Sports Park i Cube. W związku z wydarzeniem mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum, gdzie do 15 czerwca będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu na odcinku od ulicy Kowalskiej do Alei Tysiąclecia oraz zakaz parkowania na Placu Zamkowym. Czy wakacje spędzone w sercu metropolii są ciekawe? Animatorzy udowadniają, że jest to możliwe. Poznaliśmy wykaz atrakcji, które zaplanowano w ramach inicjatywy o nazwie Lato w Mieście. Lista będzie na bieżąco aktualizowana, a władze miasta już teraz zapraszają do uczestnictwa w projekcie.
2: Wśród proponowanych atrakcji znalazły się m.in. zajęcia w rezerwacie dzikich dzieci, warsztaty i animacje podwórka sztuki organizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 4 tygodnie kreatywnych warsztatów w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe czy nowa wystawa w Łącznicy.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Warto wspomnieć, że na chętnych czekają także inicjatywy kulturowo-sportowe. Szeroka oferta została stworzona z myślą o zróżnicowanych zainteresowaniach wśród młodych mieszkańców Lublina.
2: Bogaty program przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza najmłodszych na zajęcia inspirowane literaturą, sztuką i filmem. Nie zabraknie także wydarzeń o charakterze sportowym i międzynarodowym, między innymi jubileuszowych międzynarodowych spotkań folklorystycznych.
1: Dodaje Beata Pietryczuk. Zapisy na wybrane zajęcia rozpoczną się już w najbliższy piątek u organizatorów poszczególnych akcji. Projekt będzie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lublin.eu. Są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Karol Nawrocki z wizytą w USA. W planach wyjątkowe wydarzenie w Białym Domu. Prezydent uda się do Waszyngtonu, gdzie weźmie udział w niedzielnych uroczystościach organizowanych z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Podczas wizyty zaplanowano także jego obecność na gali UFC Freedom, która odbędzie się w ogrodach Białego Domu w dniu urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Spotkanie ma być okazją do rozmów dotyczących współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i relacji obronnych. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na sportową odsłonę porannej rozmowy Radia Centrum. Gościem Julii Kręgiel będzie

0: 1008 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza również jest umiarkowana.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej loka w mieście!
0: 4 minuty po godzinie 8, czwartek, 11 czerwca. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem niezmiennie Jakub Gres. No i jakimś cudem, wspominałem wcześniej, pojawił się temat UFC, KSW, prezydenta Trumpa, no to tym razem kawałek America od Razorlight na 98.2 FM.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na kolejną poranną rozmowę Akademickiego Radia Centrum w wydaniu sportowym. Za nami pierwsze akcenty sezonu kadrowego siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn. Jeszcze nie tak dawno, bo na początku maja zakończyły się rozgrywki Plus Ligi, w których Bogdanka Luk Lublin zdobyła srebrny medal, a wcześniej sięgnęła po Superpuchar Polski i Puchar Polski. O minionym sezonie klubowym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, przejmującym lubelskie drużyny panem Jakubem Wachnikiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już teraz oficjalnie przy włączonym mikrofonie jeszcze raz serdeczne gratulacje. Wicemistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski i Puchar Polski. Naprawdę trudno jest zatrzymać Bogdankę Luk Lublin w kolekcjonowaniu nowych trofeów.
2: Bardzo dziękujemy za te gratulacje. Tak, ten sezon był też bardzo udany w naszym wykonaniu. 3 trofea przywiezione do Lublina, z czego bardzo się cieszymy. Myślę, całe środowisko siatkarskie i miasto może być dumne z tego, co w tym sezonie osiągnęliśmy.
1: Patrząc już z perspektywy czasu, jaka ocena w skali szkolnej od 1 do 6 należy się całej drużynie? Była i jest pełnia szczęścia, czy może panuje lekki niedosyt?
2: W skali 1-6 to myślę, że 5 z plusem. I wiadomo, że po ostatnim meczu finałowym, 5, gdzie przegraliśmy 1-3 z drużyną Zawiercia, na pewno był jakiś niedosyt i przede wszystkim taka sportowa złość, że brakowało bardzo niewiele do tego, żeby obronić tytuł mistrza Polski. Ale potem, po już opadnięciu tych pierwszych emocji, zdaliśmy sobie sprawę, że to był bardzo dobry sezon i przez to wszystko, co przeszliśmy, powinniśmy być dumni i cieszyć się z tego wicemistrzostwa Polski, bo smakowało bardzo podobnie jak mistrzostwo Polski.
1: Dlaczego w takim razie brakuje Wam po tym sezonie najbardziej? Drugiego złota plus ligi, czy szansy na pierwsze złoto Ligi Mistrzów?
2: Wiadomo, że mistrzostwo Polski, każdy chciałby być co roku mistrzem Polski i tutaj zabrakło bardzo niewiele, ale myślę, że najbardziej nam teraz będzie brakować i to będzie nasz główny cel, sukces w Lidze Mistrzów, bo tam wiemy, że też możliwości i szansa była duża, żeby dostać się do Final Four. Niestety mieliśmy taki słabszy okres i słabszą formę i drużyna z Warszawy to wykorzystała i przegraliśmy te dwa najważniejsze mecze. Znaczy, jeden w sumie wygraliśmy, ale zabrakło setów, więc będziemy chcieli się zaprezentować z dużo lepszej strony w przyszłym sezonie. Co ciekawe, akurat w rozgrywkach Ligi Mistrzów wygraliśmy 8 meczy na 9. Jeden mecz właśnie ten decydujący, najważniejszy, akurat przegraliśmy, ale to pokazuje, że tam też jest duży potencjał i myślę, że w przyszłym sezonie na pewno będziemy chcieli poprawić ten wynik.
1: W ostatnich miesiącach w odniesieniu do Was słowo kontuzje było odmieniane przez wszystkie przypadki. Kiedy zaczęły się problemy zdrowotne w drużynie, które ciągnęły się przez cały sezon?
2: Myślę, że jeszcze do grudnia byliśmy zdrowi, ale też nie było aż tylu meczy. Dopiero tak wchodziliśmy w tą główną fazę Ligi Mistrzów i potem był Puchar Polski, więc od stycznia tak naprawdę tych meczy się tak tyle nałożyło, że nasze organizmy po prostu nie wytrzymały i zaczęły się też kontuzje. Dosyć poważne, z dwóch atakujących nam wypadło i na 2-3 miesiące bodajże, więc graliśmy bez dwóch atakujących, musieliśmy sobie radzić przyjmującym, więc nie było mowy w ogóle o jakimś normalnym trenowaniu, łataliśmy dziury gdzie się dało, potem jeszcze jakaś inna kontuzja, złamanie kciuka uśrodkowego, więc znowu wypadł nam na 2 miesiące środkowy, i gdzie już mieliśmy braki, więc cały czas było pod górkę, ale to też jakby szlifowało nasz charakter i zaciskaliśmy pięści i po prostu robiliśmy to, co mogliśmy, żeby utrzymać tą formę i żeby nie wypaść z tabeli, żeby nie spać niżej niż to czwarte, piąte miejsce. Jakimś cudem udało się nawet zająć nam trzecie miejsce, więc też byliśmy dobrze rozstawieni w playoffach i mieliśmy ten atut też własnego boiska. I to też na pewno zaowocowało tym, że potem doszliśmy aż do finału. Pomimo właśnie tych braków i tych kontuzji, które mieliśmy.
1: Na początku marca rozmawiałam w tym studiu z waszym drugim trenerem, Maciejem Kołodziejczykiem. Powiedział wtedy, że jest przekonany, że jeżeli uporacie się z kontuzjami, to wejdziecie na swój poziom gry. Większe lub mniejsze problemy zdrowotne, tak jak już pan wspomniał, ciągnęły się w zasadzie do końca rozgrywek. Ale w którym momencie nastąpił taki przełom?
2: Myślę, że jakby dużo nas kosztował Puchar Polski i ten zdobycie tego Pucharu Polski nas bardzo dużo kosztowało zdrowia i bo tam nam był też kilka dni wcześniej graliśmy mecz w Lidze Mistrzów w Belgii, podróż od razu do Krakowa na rozgrywki, potem praktycznie całą noc nie spaliśmy, więc straszne tam okoliczności były. Jakby wszystko wskazywało na to, że nie powinniśmy wygrać tego Pucharu Polski, ale to nas, co nas nie zabije, to nas wzmocni i tak też było, że tak naprawdę na tym zmęczeniu mieliśmy ten swój cel i swoje marzenia i udało się wygrać ten Puchar Polski i po tym Pucharze Polski też był taki troszkę zjazd u nas formy, gdzie tam przegraliśmy chyba 3 czy 4 mecze z rzędu ligowe, więc to był taki chyba moment kryzysowy w naszej drużynie, ale też mieliśmy potem sobie taką wspólną rozmowę i postanowiliśmy, że jeszcze kilka celów jest do zrobienia w tym sezonie i to co nam przeszkadza, te kontuzje, jakby, że nie może nam tego zabronić, nam marzyć i walczyć o kolejne trofea, czyli właśnie o Ligę Mistrzów i o Mistrzostwo Polski. I wtedy postanowiliśmy, że po prostu pracujemy, dajemy z siebie wszystko i pracujemy do końca. Ile się udało ugrać, to będzie nasze.
1: Również pana rola okazała się ważna podczas tych trudnych momentów dla drużyny, zwłaszcza gdy był pan potrzebny w większym wymiarze gry.
2: Tak, spróbowałem pomagać chłopakom na tyle, ile mogłem, na tyle też, ile miałem zdrowia, więc też dałem z siebie wszystko i też to okupiłem kontuzją już pod koniec sezonu. Na szczęście też akurat był taki moment, że Mikołaj Sawicki do nas wtedy już mógł wrócić i zaczął trenować. Więc tak naprawdę zamieniliśmy się, ja zacząłem się leczyć, a on zaczął grać, więc to też taka no, dobra sytuacja, że on wrócił, że to wszystko się wyjaśniło i że mógł z nami trenować, miał też dużo motywacji i też na końcu też nam trochę pomógł w finałach.
1: Powoli zmierzając już do końca naszej rozmowy, spróbujmy nieco poobgadywać kilku siatkarzy Bogdanki Luk-Lubin. Proszę powiedzieć pokrótce, jakim kapitanem jest Marcin Komenda?
2: Zdecydowany lider. To jest Marcin, wie jak poprowadzić tą drużynę i przede wszystkim mózg naszej drużyny na boisku. To on tutaj dyryguje całą grą i rozrzuca te piłki i robi to bardzo dobrze, o czym świadczą też wyniki, ale też przede wszystkim jest dobrym człowiekiem i stara się z każdym tutaj próbować nawiązać dobre relacje, aby ta atmosfera w drużynie była bardzo dobra.
1: Wilfredo Leon rzeczywiście ma w sobie aurę jednego z najlepszych siatkarzy na świecie?
2: Nie, myślę, że właśnie jego akurat wyróżnia trochę taka pokora i pokora przede wszystkim do życia. Jest to człowiek, który też tam bardzo dużo przeżył i musiał bardzo wiele gdzieś tam poświęcić się, żeby grać w siatkówkę. Więc on bardzo, bardzo docenia te wszystkie małe rzeczy, które się dzieją, docenia to, co się dzieje wokół niego. Więc myślę, że na pewno nie jest typem super jakiejś tam gwiazdy, która się panoszy i która gdzieś tam tylko wymaga. Bardziej jest człowiekiem, który on wymaga od siebie, przede wszystkim najpierw od siebie, a potem zachęca i wspiera innych, których ma wokół siebie. Więc no, to jest mega przyjemność grać i trenować z takim zawodnikiem, który właśnie pomimo tego, że ma może być taką super gwiazdą i jest oczywiście jednym z najlepszych, myślę, siatkarzy na świecie i to pokazuje i udowadnia w każdym sezonie, to z drugiej strony też jest człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i z pokorą też przyjmuje te wszystkie rzeczy, czy nawet też porażki, bo przecież nie, wszystkiego nie wygrywamy. Ale to jest taki mocny charakter, który chce wygrywać i myślę, że każdy by chciał mieć takiego zawodnika w drużynie.
1: Czy Maćka Czerka można określić jako atmosfericia, kogoś, kto potrafi zadbać o dobrą atmosferę nie tylko w drużynie?
2: Myślę, że tak. Maciek jest tak, jest takim bardzo pozytywnym człowiekiem i nawet jak się z nim się rozmawia gdzieś, to bardzo często gdzieś tam się śmiejemy i potrafi gdzieś tam rozweselić i rozładować to napięcie czy atmosferę, która gdzieś się pojawiła w drużynie. Więc tak, myślę, że można go tak nazwać.
1: Mateusz Malinowski jest oszczędniejszy w okazywaniu emocji po udanej akcji niż Kevin Sasak?
2: Tak, Malinka nie pokazuje swoich emocji, chociaż w nim emocje na pewno są i gdzieś tam pracują, ale stara się na zewnątrz mieć taką stalową twarz i nie pokazywać, że coś go tam rusza. Więc myślę, że mniej emocji od Kevina. Kevin jest bardziej ekspresyjny.
1: Bogdanka Lublin wyznacza sobie ambitne cele i tym samym coraz wyżej zawiesza sobie poprzeczkę. Na zakończenie naszej rozmowy pytanie, czego wam życzyć w kolejnym sezonie oprócz brakującego w gablocie Pucharu Ligi Mistrzów?
2: No to oprócz Pucharu Ligi Mistrzów to myślę, że chcielibyśmy wrócić na ten tron i znowu tytułować się mistrzem Polski. No to będzie, myślę, że główny cel. Będzie mega, mega trudno na pewno, ale podejmujemy rękawice i tak jak w tym sezonie, tak przyszłym będziemy walczyć do samego końca.
1: W takim razie tego wszystkiego i jeszcze raz bardzo dużo zdrowia i teraz już odpoczynku po tym wymagającym sezonie ligowym. Moim i Państwa gościem był przyjmujący Bogdanki Lublin aktualny wicemistrz Polski, pan Jakub Wachnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach mamy 29 minut po godzinie 8. Dobiliśmy do półmetka naszej audycji. No i też sprawdzimy sobie przegląd informacji drogowych. Czy coś się zmieniło w przeciągu ostatniej godziny? No przyznam, że niewiele. Dalej napotkacie ogromne problemy z przejazdem w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, w Alejach Racławickich w stronę każdą praktycznie, na ulicy Głębokiej w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką, jak również w stronę Filaretów oraz Sowińskiego. Dalej napotkacie problemy na ulicy Wolskiej w stronę skrzyżowania z Fabryczną. No i zakończymy klasykiem, chociaż tam też trochę lepiej jest. Sytuacja na ulicy Diamentowej i Krochmalnej oraz Jana Pawła II jest trochę lepsza, ale i tak dalej. Zachęcam, żebyście omijali te okolice. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
5: Najwięcej roka w mieście!
6: Radio Centrum.

Starless od A Perfect Circle na 98.2 FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy pojawili się na wczorajszym koncercie tej formacji, ale o Perfect Circle nie będziemy rozmawiać, są rzeczy ważniejsze do omówienia i na pewno taką ważną, bardzo ważną rzeczą jest scena w centrum i konkurs, w którego ramach będziecie mieli okazję zgarnąć bilety na koncert. Jaki? No już 18 czerwca odbędzie się właśnie ostatnia scena w centrum w tym sezonie, godzina 19 na małej sali widowiskowej Hadkierzaka. Klasyka absolutna. A kto zagra? Zagra dla nas formacja Damask z Trójmiasta, czyli specjaliści od brzmieni folkowych, dumowych, heavy metalowych i okult rockowych. Niezwykle ciekawa propozycja i szykuje się nam no, jeden z najmocniejszych koncertów, jeżeli chodzi o ten sezon. Więc jeżeli chcecie zgarnąć wejściówki i pojawić się pod sceną już równo za tydzień, no to drodzy słuchacze, bierzcie swoje telefony, wpisujcie już nasz numer, czyli 515-515-982. No i z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy napiszcie do nas, że muzyka jakiego zespołu czy też artysty sprawia wam najwięcej frajdy.

0: Zostało nam 18 minut do godziny 9, dlatego też i ruszamy z imprezą FM, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych wydarzeń muzycznych. No i zaczynamy od chyba najważniejszego koncertu, jeżeli chodzi o naszą lubelską scenę, bo już 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 12 zagra dla nas Lech Janerka. Ostatni raz w Lublinie, no i generalnie to będzie jego jeden z ostatnich koncertów w karierze, bo Lech Janerka rusza w trasę, która jest takim symbolicznym zwieńczeniem jego ponad 40 lat obecności na scenie. No koncert, którego no, nie powinno się przegapić, jeżeli jesteście słuchaczami polskiej muzyki rockowej, więc więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następnie mamy Klub Graffiti. W sobotę 13 czerwca o godzinie 19 usłyszycie aż trzy metalowe strzały. Najpierw lubelska formacja Hilo, czyli specjaliści od klasycznego, bardzo brytyjskiego heavy metalu. Następnie Hero Nerve, czyli zespół z Katowic, który nawiązuje do brzmień rocka alternatywnego i metalu progresywnego. No i na samym zakończenie headliner, można powiedzieć, tego wydarzenia, czyli formacja Slave Keeper, którzy wyruszyli w trasę promującą ich najnowszy album pod tytułem Podwójna Gra. Dużo melodyjnego metalu, dużo świetnej muzyki w Klubie Graffiti. Więcej informacji też znajdziecie na Facebooku właśnie Klubu Graffiti. No i na sam koniec mamy chyba największy koncert, i to tak dosłownie, bo odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. 15 czerwca zagra dla nas formacja Foo Fighters. Co można powiedzieć o Foo Fighters? Niewiele, bo chyba już wszystko zostało powiedziane. To jest zespół absolutnie kanoniczny, jeżeli chodzi o rock alternatywny, więc drodzy słuchacze, jeżeli jesteście słuchaczami Foo Fighters, no to więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

kombajn do zbierania kur. Po wioskach i numer lewa strona literki M na 982 FM, a ja kompletnie zapomniałem jeszcze ruszyć z tematem jednego koncertu. No, pewien znany polski portal muzyczny określił ich jako australijski odpowiednik zespołu AC/DC. Mowa tutaj o formacji Airborne i Airborne zagrają w Polsce 26 sierpnia w Krakowie w klubie Studio. Dlaczego o tym wspominam? Bo poznaliśmy również support. Zagra dla nas zespół Sick Saints wtedy, więc zacznie się glamowo, potem pub rockowo. No, ciekawa propozycja, no i Airborne w sumie nagrywa ciekawą muzykę. Running Wild już teraz od tego zespołu.

0: The Killers z kolejnym zabójczym kawałkiem, czyli Jenny Was a Friend of Mine na 98.2 FM, a na zegarach równo 9, a co za tym idzie, ruszamy też i z wydarzeniami na 98.2 FM oczywiście.
1: Dziś pogoda pod psem, o tym za chwilę. Powiemy też o wspólnym dzierganiu pod lubelskim ratuszem oraz przekazaniu polskim siłom zbrojnym nowoczesnych myśliwców F-35.
0: Wydarzenie przygotował Mikołaj Borowiec.
1: Pochmurny i deszczowy czwartek na Lubelszczyźnie. IMGW nadal ostrzega przed burzami. Mieszkańców województwa czeka dziś pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu i wyraźnie niższymi temperaturami. Na wschodzie regionu w pierwszej części dnia mogą pojawić się burze, którym będą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 60 km na godzinę. Do godziny 12 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami z burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na zachodzie województwa, a na wschodzie do 22. Suma opadów lokalnie sięgnie około 10 litrów na metr kwadratowy. W nocy zachmurzenie utrzyma się, miejscami możliwy będzie słaby deszcz, a temperatura spadnie do 9-11 stopni. Wspólne dzierganie przed lubelskim ratuszem. Miasto po raz trzeci włącza się do światowej inicjatywy. W najbliższą sobotę mieszkańcy Lublina będą mogli wspólnie świętować Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 przed ratuszem i zgromadzi zarówno doświadczonych miłośników robótek ręcznych, jak i osoby stawiające swoje pierwsze kroki. Wydarzenie ma być okazją do integracji, wymiany doświadczeń oraz kreatywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogą przynieść własne materiały lub skorzystać z włóczek przekazanych przez mieszkańców miasta. W tegorocznej edycji udział zapowiedzieli członkowie grupy Otulanie Włóczką, a także instruktorzy, animatorzy i podopieczni zespołów ośrodków wsparcia w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Minął kwartał, a wraz z nim obiecana zmiana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ogłoszenie dla rencistów i młodych emerytów. Od czerwca zmieniły się limity przychodów dla dorabiających świadczeniobiorców. Bezpieczna kwota, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków, wyniesie niemal 6694 zł i 10 groszy brutto. Jest to około 256 zł więcej niż w poprzednim miesiącu.
2: Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Przy dochodach przekraczających 12 431,80 zł przed opodatkowaniem pełna wypłata świadczenia emerytalnego lub rentowego za bieżący okres nie przysługuje w całości. Kwoty zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne będą ważne w czerwcu, lipcu i sierpniu. Na koniec informacje z kraju. Pierwsze F-35 oficjalnie w polskich siłach zbrojnych. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele USA i Polski. Podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas Dinano przyjedzie do Polski, aby uczestniczyć w ceremonii oficjalnego włączenia pierwszych myśliwców F-35 do wyposażenia sił zbrojnych RP. Uroczystość odbędzie się w piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz przedstawicieli obu państw. Pod koniec maja do bazy dotarły 3 pierwsze maszyny tego typu, uznawane za najnowocześniejsze samoloty bojowe w polskim lotnictwie. 12 czerwca F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską przelecą nad Krakowem, Gdańskiem i Warszawą. Polska zamówiła łącznie 32 takie samoloty. Kontrakt opiewa na ponad 4,5 miliona.

0: Na podopiecznych Nikoli Grbicia już dzisiaj czeka kolejne wyzwanie w pierwszym tegorocznym turnieju siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni o 14 rozpoczną rywalizację ze Słowenią. Przypomnijmy, że nasi kadrowicze udanie rozpoczęli wczoraj turniej w Chinach, pokonując reprezentację Kuby 3-0. Zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Dzisiaj w nocy został rozegrany czwarty mecz finałów NBA. New York Knicks przed własną publicznością wygrali z San Antonio Spurs 107-106 i są o krok od zdobycia wymarzonego tytułu. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych spotkań. Piąty mecz finałowy zaplanowany jest na noc z soboty na niedzielę w okolicach 2:30 czasu polskiego. Wczoraj natomiast został rozegrany drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi Mężczyzn. Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. W serii do 4 wygranych mamy zatem remis 1-1. Trzecia odsłona finału zaplanowana jest na sobotę 13 czerwca na godzinę 19. I na koniec piłka ręczna. Polscy piłkarze ręczni poznali w środę rywali, z którymi zmierzą się w pierwszej fazie Mistrzostw Świata 2027, które w styczniu przyszłego roku odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni trafili do grupy F w Magdeburgu, w której zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią.
1: Ale sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody, która no nie jest kolorowa i to dosłownie. Jest deszczowo i pochmurno z naszymi oknami, 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne dalej wynosi 1008 hektopaskali. Biometr jest na ten moment umiarkowany, a jakość powietrza się poprawiła i teraz jest dobra.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100-krotka.
4: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: To ja pozwolę przywitać się ekspresowo. Mamy już 7 minut po godzinie 9. Jakub Gryz z tej strony. Zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry. A dlaczego krótko i zwięźle? Dlatego.

czym się je zespół Damask. O tym mogliście się przekonać. Przed chwilą Witness of Lie na antenie akademickiego Radia Centrum i mam nadzieję, że zachęcił Was ten kawałek do udziału w naszym dzisiejszym konkursie, o którym wspominamy już po raz ostatni. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że już równo za tydzień, 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka odbędzie się ostatnia scena w Centrum w tym sezonie. I jeżeli chcecie wybrać się na koncert właśnie zespołu Damask, którzy brzmią, no trzeba przyznać, naprawdę kapitalnie, no to gorąco zachęcam Was do udziału w naszym konkursie. Już dostaliśmy kilka SMS-ów na nasz telefon radiowy. Odzwonimy do Was oczywiście, ale dajmy jeszcze szansę osobom, które dopiero do nas dołączyły. A konkurs o czym? No, dziś mamy oczywiście 11 czerwca, a co za tym idzie Międzynarodowy Dzień Zabawy. Więc z tej okazji już teraz bierzcie swoje telefony i piszcie pod numer 515-515-982. Muzyka jakiego zespołu bądź artysty sprawia Wam najwięcej frajdy? Wysyłajcie swoje odpowiedzi. Przypominam, do zgarnięcia bilety na koncert zespołu Damask w ramach sceny w Centrum 18 czerwca. A tak absolutnie między nami, w tajemnicy, absolutnie też nie mówcie nikomu o tym, ale przeogromną frajdę sprawia mi to, gdy zawsze na antenie Akademickiego Radia Centrum pojawia się zespół Lady Punk. Zamki na piasku już teraz.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: 23 minuty po godzinie 9. The Rolling Stones z nowym numerem ich ostatnim, czyli In The Stars na 98.2 FM. Oczywiście Mick Jagger swoją drogą ostatnio zagrał jakiś losowy kompletnie koncert w jednym z brytyjskich pubów, ale o Stonesach nie będziemy teraz gadać, bo jak zawsze o tej porze ruszamy z prasówką. Mikołaj Borowiec jest ze mną, cześć i witam Cię.
1: Witam, dzień dobry.
0: I zaczynamy może, jak zawsze, od Ciebie. Co tam przygotowałeś dla nas?
1: Ja nie powiem o muzyce, ale powiem o serialu, a konkretnie o serialu Rancho, ponieważ w produkcji jest już 11 sezon. Nowe odcinki mają powstać w czerwcu i lipcu w Jeruzalu i w okolicach. Pod koniec maja aktorzy zapoznali się ze scenariuszem 6-odcinkowej transzy. Nowe odcinki Rancho mogą pojawić się na antenie TVP już jesienią. Będzie to powrót serialu aż po 10 latach przerwy. I do tej pory wyemitowano 130 odcinków produkcji. Nowy sezon będzie jednak krótszy, tak jak powiedziałem, 6 odcinków i ma to być także definitywny koniec serialu. Reżyser Wojciech Adamczyk w wywiadach podkreślał wcześniej, że nie zamierza też uśmiercać postaci, które grane były przez nieżyjących już aktorów.
0: A to ciekawe niezwykle. 10 lat przerwy właściwie. Zobaczymy, czy to się uda.
1: Ty oglądałeś Rancho?
0: Przypadkiem może mi się czasem zdarzało, ale fanem na pewno nie jestem. Nie nazwałbym się.
1: Tak samo ja. Obejrzałem kilka odcinków. Znany jest mi motyw, ale... Żeby się tak zagłębiać w temat, to...
0: Nie jesteśmy aż takimi ekspertami. To ja może... Temat związany może nie tyle ze sztuką, co ze sztuczną inteligencją. Rzeczpospolita, czytamy. Anthropic pokazał nowy model. Liderzy AI alarmują. Chcą globalnego nadzoru. Liderzy branży AI alarmują. OpenAI i Anthropic, czyli najwięksi rywale na rynku sztucznej inteligencji, jednogłośnie wzywają do stworzenia globalnej instytucji, która spowolni pracę nad zaawansowanymi modelami, a to w czasie premiery Claude Fable 5. Jakie zdolności prezentuje najnowszy model AI od Anthropic? Na czym polegają zagrożenia związane z samodoskonaleniem się AI? No to o tym znajdziecie wszystkie informacje na stronie Rzeczypospolitej. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, za dzisiejszy udział. A my gramy oczywiście do godziny 10. Wydarzenia też po 10, ale nie zatrzymujemy się. I don't wanna stop. Elzy jest Born już teraz.

0: Ovocia.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

19 minut do godziny 10. Sweet Disposition od zespołu The Temper Trap na 98 2 FM. I drodzy słuchacze, przypuszczam, że każdy z was napotkał się na tak zwany nagłówek, pułapkę, czyli tak zwane clickbaity. No ale przyznam, że czasami się zdarza, iż takie pułapki powstają całkowicie przypadkowo, a w szczególności jeżeli przyglądacie na swoim telefonie na przykładowo. No i znalazłem taki właściwie nagłówek dziś rano. Pozwolę sobie go przytoczyć. To jest z pewnego portalu, który zajmuje się kwestiami technologicznymi, komputerowymi, a mianowicie, cytuję, Logitech pokazał nową mysz. Składa się jak twój stary. Oczywiście chodzi tutaj o składa się jak twój stary telefon, no ale trzeba przyznać, że technologia w takich sytuacjach potrafi jednak płatać figle.

i tak można kończyć każdą audycję Queen, We Will Rock You na antenie Akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 10, no to wypada się z wami, drodzy słuchacze, pożegnać w ten, no nie ma co ukrywać, dalej deszczowy czwartek. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia po godzinie 10, ośrodek rocka po godzinie 13 oraz godzinę szczytu po godzinie 15. Dużo dobrej muzyki rockowej oczywiście, a przed mikrofonem był Jakub Gres. Życzę wam miłego dnia. Na razie.

0: ile zapłacimy dziś za paliwo. O tym za chwilę. W wydarzeniach również o weekendowych utrudnieniach w Lublinie oraz projektach do Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Paliwa ponownie tanieją. Ile dziś zapłacimy? Zgodnie z wczorajszym obwieszczeniem ministra energii, dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5 zł i 92 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż w środę. Nieznacznie spadnie także cena benzyny 98, która ma kosztować do 6 zł i 56 groszy za litr, czyli 5 groszy mniej niż wczoraj. Tańszy będzie również olej napędowy. Jego cena nie powinna przekroczyć 6 zł i 43 groszy za litr, co oznacza obniżkę o 3 grosze. Obecne stawki obowiązują w ramach przedłużonego pakietu cenowego ceny paliwa niżej, który został wydłużony do 15 czerwca. Piorun uderzył w dom pod Lublinem. Strażacy musieli rozebrać uszkodzony komin. Jak poinformował Lublin 112, do groźnego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Zakrzew. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 21.15. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej. W wyniku wyładowania atmosferycznego częściowo uszkodzony został komin, który ze względów bezpieczeństwa wymagał rozbiórki. Prace prowadzono z wykorzystaniem podnośnika koszowego. Strażacy zabezpieczyli teren i usunęli uszkodzone elementy konstrukcji. Na szczęście mimo groźnie wyglądającej sytuacji nikt nie ucierpiał. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Weekend z utrudnieniami ruchu w Lublinie. Biegacze i rowerzyści wyjadą na ulice miasta. W sobotę wieczorem w godzinach 22-23 odbędzie się bieg Nocna Piątka, którego trasa poprowadzi m.in. przez Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście i ulicę Lipową. Ruch na tej trasie zostanie całkowicie wstrzymany. W niedzielę między 10 a 11 ulicami miasta przejadą z kolei uczestnicy rajdu rowerowego organizowanego w ramach festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Dodatkowo od wczesnych godzin porannych do zakończenia festynu zamknięta dla ruchu będzie ulica Kapucyńska. O objazdach komunikacji miejskiej w tych dniach poinformuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Mniej niż 2 tygodnie pozostały studentom na zgłoszenie projektu. Największy lubelski festiwal naukowy zaprasza do inicjatywy. Do 21 czerwca trwa przyjmowanie wniosków w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 19-25 września. Pomysły mogą zgłaszać pracownicy uczelni oraz instytucji współtworzących festiwal.
1: W przypadku projektów zgłaszanych przez studentów czy doktorantów obowiązuje dodatkowy warunek. Opiekunem projektu musi być pracownik jednostki współtworzącej festiwal. Sam proces rejestracji spoczywa na kierowniku projektu, który w tym celu musi utworzyć konto i wypełnić kartę zgłoszenia. W przypadku projektów studenckich kierownikiem jest odpowiedni pracownik naukowy lub opiekun danej organizacji.
0: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka biura prasowego UMCS. Tegoroczna 22. edycja organizowana jest pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. Zgłaszane inicjatywy mogą mieć różnorodną formę popularyzacji nauki lub działalności kulturalno-artystycznej. Warsztaty, wykłady, laboratoria, eksperymenty czy gry naukowe. Co istotne, jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych. Sprawdźmy jeszcze, czy pogoda chociaż trochę się poprawiła. Na termometrach mamy w tej chwili 16 stopni. Jest pochmurno. Miejscami możliwe opady deszczu. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 20 km na godzinę. Barometry pokazują 1010 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Promocja. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Are you ready to the darkness? This is Jyrki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.
11: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
12: A!

Dzień dobry, moi drodzy. Jak dobrze widzę, to na zegarach mamy już 13:05 i w związku z tym pora oczywiście rozpocząć ośrodek roka. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i muszę przyznać, że dawno się nie słyszeliśmy, więc dzisiejsza audycja bardzo mnie cieszy, ale też poniekąd stresuje. Liczę na miły odbiór, bo mamy trochę do nadrobienia, a w związku ze zbliżającą się sceną w centrum mam dla Was wejściówki, ale to już za moment. Systemowy down, chop suey.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

I żeby Was długo nie trzymać i nie cierpliwić, zaczniemy sobie od konkursu Na scenę w centrum, na której już 18 czerwca zagra absolutna świeżynka polskiej sceny, bo zespół został założony w 2025 roku w Trójmieście przez Veno Wintera, do którego dołączył Adrian Jegorow. Swój debiutancki album wydali ostatnio, bo 19 maja tego roku. Mimo że na scenę dopiero co weszli, to podobno projekt jest ziszczeniem pomysłów, które kłębiły się przez ostatnie 20 lat. Ich muzyka to połączenie absolutnie wielu różnych klimatów, od folku po oldschoolowy heavy metal, także można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mowa o zespole Damask i jeśli czujecie, że się odnajdziecie na tym koncercie, to koniecznie bierzcie udział w konkursie. A wystarczy odpowiedzieć na moje pytanie, które mam nadzieję, że przypomni Wam o tych beztroskich czasach, a mowa oczywiście o dzieciństwie. Chcę Was zapytać o zabawę z podwórka, którą wspominacie najlepiej, bo tak się składa, że obchodzimy dzisiaj Dzień Zabawy. Dajcie koniecznie znać, bo jestem bardzo ciekawa i miło jest sobie oczywiście powspominać. Swoje odpowiedzi piszcie pod numer 515-515-982, a ja tu poczekam w melodii, która może niejednemu z Was w dzieciństwie lub młodości towarzyszyła.

Do niedzieli jeszcze trochę, ale myślę, że odrobinę możemy sobie o rosole pomarzyć. Chociaż ciekawy jestem, u kogo dalej trwa tradycja jadania tego posiłku w niedzielę. Może jadacie w inne dni, no to aktualnie nieważne, bo ważne jest, słuchajcie, sam wywar i sposób jego podania, bo jak się okazuje, to możliwe, że trafi on na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wszystkim tym zajmuje się Muzeum Pałacu w Wilanowie, realizując projekt pod tytułem Tradycja rosołu w Polsce. I zadaniem tego projektu jest pokazanie, że rosół to coś więcej niż zupa, a jest to przede wszystkim symbol polskiej tradycji. Jeśli jakimś cudem zapomnieliście, jak rosół ugotować lub jesteście ciekawi historycznych receptur, to koniecznie zajrzyjcie na facebookowy profil Tradycja rosołu w Polsce. Muzycznie w tej Polsce zostaniemy i o tym naszym świecie opowie oddział zamknięty.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony When Winter, zespół Damask. Chciałbym was wszystkich zaprosić na nasz pierwszy koncert. Zagramy na nim nasz debiutancki album pod tytułem 3x10. Bądźcie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia.
2: Ostatnia w tym sezonie. Scena w centrum. Z debiutanckim albumem wystąpi zespół Damask. Czwartek, 18 czerwca, godzina 19. Bilety do zgarnięcia tylko na naszej antenie. Do zobaczenia pod sceną i do usłyszenia na 98 i 2 FM.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

o takim spotkaniu to się nawet nie śni, choć mogłoby się pojawić pewnie w koszmarach. Opowiem wam o niezwykłym szczęściu wolontariuszy nurków, którzy podczas akcji usuwania porzuconych sieci rybackich wraku statku w Morzu Śródziemnomorskim spotkali żarłacza białego. Na głębokości około 40 metrów nurkowie dostrzegli drapieżnika i jednemu z nich udało się nawet sięgnąć po kamerę i udokumentować zwierzę na nagraniu. Zdaniem ekspertów może to być w ogóle pierwszy w historii materiał, który ukazuje ten gatunek w jego naturalnym środowisku. No, niby taki wolontariat, ale trzeba przyznać, że takie momenty są bezcenne.

Powrócimy sobie do konkursu, w którym do zgarnięcia są wejściówki na nadchodzącą scenę w centrum, a na niej zespół, który dopiero co zaczyna scenę okupować. Damask to projekt założony w 2025 roku przez Veno Wintera wraz z Adrianem Jegorowem. W maju tego roku wydali oni swój debiutancki album i mimo, że wydają się młodym tworem, to album jest podobno ziszczeniem pomysłów, które tworzyły się przez ostatnie 20 lat. Panowie muzycznie mam wrażenie, że zaspokoją prawie wszystkich, bo ich brzmienie zaczyna się od folku, a kończy na oldschoolowym heavy metalu. Jeśli chcecie ich sprawdzić na żywo, to wystarczy, że podzielicie się ze mną swoim wspomnieniem z dzieciństwa o najlepszej zabawie, jaka umilała i pewnie urozmaicała wam ten beztroski czas. A pytanie to nie jest przypadkowe, bo obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Zabawy i myślę, że to idealna okazja, by trochę powspominać. U mnie na przykład często graliśmy w tak zwanego rekinka. Ciekawa jestem, czy w ogóle znacie. Swoje odpowiedzi piszcie pod numer 515-515-982. Opiszcie najlepsze zabawy z podwórka, a ja zabieram was właśnie w podróż z Damask.

Apokaliptika na 98,2 FM, a ja zerkam na zegar i okazuje się, że wybiła 14:06, co oznacza, że za nami już pierwsza godzina ośrodka roka. W to czwartkowe popołudnie towarzyszy

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dzisiaj dzień dość pochmurny, więc może to idealna okazja, by powspominać sobie czasy dzieciństwa i naładować się tą energią. Składa się idealnie, bo obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Zabawy. A jeśli chcecie się trochę pobawić, to wystarczy, że pod numer 515 515 982 opowiecie mi właśnie o swoich najlepszych zabawach z dzieciństwa, a ja zapewnię Wam wejściówkę na koncert Sceny w Centrum, który odbędzie się już 18 czerwca w Sterzaka. Wystąpi Damask, zespół dość młody, bo powstał w 2025 roku z inicjatywy Veno Wintera wraz z Adrianem Jegorowem. Ich muzyka to absolutny miszmasz, zaczynając od folku, kończąc na oldschoolowym heavy metalu. Jeśli jesteście chętni, to dajcie znać, jakie zabawy umilały Wam ten beztroski czas. Odpowiedzi piszcie pod numer 515 515 982, a ja czekam na Wasze wspomnienia.

Megadeth i Symphony of Destruction na antenie Radia Centrum i oby to, o czym zaraz opowiem, nie okazało się symfonią zniszczenia. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge poinformowali ostatnio o testach pierwszej w historii szczepionki, która, słuchajcie, została zaprojektowana przy pomocy sztucznej inteligencji. Naukowcy naładowali AI, tak jakby je nakarmili kodami genetycznymi szerokiej gamy koronawirusów, co pozwoliło na ich analizę po prostu i stworzenie preparatu, który ma nas, słuchajcie, uchronić przed wszystkimi koronawirusami. Powstał taki super antygen. No teraz tylko liczyć, że po dawce nie pojawią się żadni super bohaterowie.

0: Informacja. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Powrót czegoś, co zniknęło 30 lat temu, ten powrót często wydaje się nam całkiem niemożliwy. Jednak w przypadku linii kolejowej 327, która powstała w 1903 roku jako połączenie dla pielgrzymów i turystów Góry Stołowe, jej powrót stał się, słuchajcie, realny. Odtworzenie trasy ze ścinawki średniej do Radkowa zostało wpisane do programu kolejowego 2031-2045, a gmina Radków i DSDiK rozpoczęły już pierwsze działania formalne. Dziś pamiętają o niej głównie pasjonaci i jej przebieg został udokumentowany przez jednego z nich, Marcina Zachariasza z kanału Kolejowy Raj. Więc do momentu, kiedy tory nie wrócą na swoje miejsce, możecie ją sprawdzić na wideo. Jeśli projekt zakończy się sukcesem po niemal 4 dekadach, na jedną z najpiękniejszych tras wjadą składy pasażerskie.

I przyszedł czas na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które dzieją się w najbliższym czasie. Zaczniemy sobie od czegoś dużego, bo wszystko to zadzieje się na PGE Narodowym, a mowa o koncercie Foo Fighters, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, a supportem będzie Royal Otis oraz Otobock Beaver. Jeśli jednak macie ochotę zaszaleć trochę wcześniej, to informuję, że już jutro na scenie klubu Graffiti odbędzie się istny chaos. Zagrają Aborcja i Pogarda prosto z Podkarpacia, Hate Rage z Lublina oraz Prosektorium ze Skarżyska Kamiennej. Może jednak wolicie inne klimaty, więc jeśli jutrzejszy koncert Lecha, więc zapraszam Was na jutrzejszy koncert Lecha Janerki. Myślę, że on sprawdzi się idealnie, a jest to trasa pożegnalna, więc może to ostatnia okazja, by usłyszeć legendę na żywo w Lublinie. Odbędzie się on na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt już jutro. A po więcej informacji oraz bilety na wydarzenia zapraszam Was na stronę organizatorów.

Za moment wybije nam godzina 15, co niestety oznacza, że muszę się z wami pożegnać. Za nami czwartkowy ośrodek roka. Była z wami Vanessa Woźniak i dziękuję pięknie za towarzystwo. Na antenie jednak nie zwalniamy tempa. Już zaraz godziny szczytu, które poprowadzi dla was Gabriela Wolińska. Do usłyszenia, cześć.

0: Run to the Hills od Iron Maiden na antenie Radia Centrum, a my uciekamy w stronę wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum.
1: Już jutro odbędzie się Światowy Kongres Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Powiemy także o podsumowaniu akcji Poszukiwany.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Chodlu. Do zdarzenia, w wyniku którego zginęły trzy seniorki, doszło w sierpniu 2023 roku. Kierowca, który wiózł kobiety, Adam W., został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Z kolei Damian Esz otrzymał karę 3 lat więzienia oraz 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obaj mężczyźni zostali ponadto zobowiązani do zapłaty po 20 tysięcy złotych nawiązki na rzecz kobiety, która przeżyła wypadek. W ocenie sądu nieprawidłowości prowadzące do wypadku popełnili obydwaj kierowcy. Wyrok jest nieprawomocny, a rodziny ofiar nie wykluczają apelacji. Lublin ponownie stanie się miejscem międzynarodowej wymiany myśli. Dwudniowa inicjatywa połączy środowiska akademickie i otworzy nowe perspektywy współpracy. W dniach od 12 do 13 czerwca w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS odbędzie się 10. Światowy Kongres Polish Institute of Arts and Sciences of America. Tytuł przewodni spotkania to Crossroads of Culture. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Podczas kongresu zaplanowano sesję plenarną oraz panele skupiające badaczy z wielu ośrodków naukowych. Uczestnicy będą mogli także obejrzeć wystawę poświęconą historii i dorobkowi Instytutu Literackiego w Paryżu oraz działalności Jerzego Giedroycia.
2: Zaplanowanych jest aż 42 panele i dyskusje, między innymi o takich zagadnieniach jak rola muzeów, jak finansowanie kultury współcześnie, jak współdziałanie na pograniczu i na rozdrożu różnych kultur i religii. Wydaje mi się, że wiele osób może znaleźć dla siebie takie panele, które będą interesujące choćby ze względu na tematykę teatralną, filmową czy literacką, obrazującą problem skrzyżowania kultur.
1: Mówi profesor Iwona Hoffman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. W kongresie weźmie udział ponad 150 prelegentów z różnych stron świata. Obrady odbędą się w ramach paneli poświęconych tematom z zakresu historii, pamięci, mediów, migracji, ekonomii, biografistyki i literatury. Dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Policjanci podsumowują akcję Poszukiwany. Jej celem było zlokalizowanie i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Łącznie w poniedziałkowych i wtorkowych działaniach zaangażowanych było około 1000 funkcjonariuszy. Mundurowi skontrolowali blisko 1300 miejsc i adresów. Efektem działań, które były prowadzone na terenie Lubelszczyzny, było ustalenie i zatrzymanie łącznie 87 osób poszukiwanych. W tym gronie znalazło się 8 poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz 79 na podstawie nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych bądź zakładów karnych. Zatrzymani byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, w tym również skazani na kary pozbawienia wolności. Zderzenie marzeń z brutalną rzeczywistością? Tak wygląda start młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wyłania się paradoks. Choć aż 67% osób w wieku od 18 do 29 lat marzy o przekuciu swoich pasji w zawód, to aż 83% uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i szukanie własnej ścieżki.
3: W danych szczególnie mocno wybrzmiewa wątek finansów. 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie mogłaby im w rozwoju zawodowym. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
1: Zauważa Anna Goreń, ekspertka PR w Pracuj.pl. W odpowiedzi na te alarmujące dane rusza projekt Grant, w ramach którego Pracuj.pl rozdaje aż 500 000 zł na realizację zawodowych pomysłów młodych talentów. Laureaci programu otrzymają nawet po 50 tysięcy złotych. Zgłoszenia do tego programu trwają tylko do końca czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.
0: My sprawdźmy sobie pogodę, która się aktualnie ma, że tak powiem, za oknem. No bo powiem wam, że jest piękna, brakuje tylko deszczu, ale ten nas nie ominie dzisiaj jeszcze. Natomiast na razie mamy 15 stopni. Na termometrach odczuwalna to 13, ze względu na dosyć dużą wilgotność i właśnie mocny wiatr. Ale dzięki temu przynajmniej jakość powietrza jest bardzo dobra. Co prawda, ciśnienie jest takie, że tak powiem, średnie, więc i biometr jest umiarkowany.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i tak jak było powiedziane, zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i dzisiaj spędzę z wami czas do godziny 18 w towarzystwie dobrej muzyki, a jakże zawsze w Radiu Centrum. Natomiast jeszcze dzisiaj będę miała dla was bilety na scenę w Centrum. Ta już za tydzień, także radzę się spieszyć i brać udział w naszych konkursach. Natomiast właśnie kiedy ona dokładnie i kto zagra, no to powiem może za parę minut. Na razie poświęcimy się klasyce rock muzyki obecnej i promującej również dobrze znany film Eye of the Tiger od Survivor. To już teraz na 98.2 FM.

Take a look around od Limp Bizkit na niemal 14 minut po godzinie 15. To na początku sobie audycji rozejrzymy się po kartce z kalendarza i widzę, że imieniny ma Paula, Barnaba, Anastazy, ale też Jan, Felix czy Flora, więc wszystkiego najlepszego oczywiście od redakcji Radia Centrum. Jeśli wasi bliscy są wśród tych imion, no to wiecie, co robić po drodze z pracy. Jakiś tam upominek, czy po prostu też zadzwonić z życzeniami, by wypadało. Natomiast z nietypowych świąt, poza Międzynarodowym Dniem Zabawy, mamy też Międzynarodowy Dzień Rysia. I to konkretne święto nam się dzisiaj przyda do naszego konkursu, więc no, słuchajcie uważnie, bo zasady zdradzę tak za 7 minut.

Klaus Mittwoch na antenie Radia Centrum z kawałkiem Jezu, jak się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że mogę Wam już przybliżyć zasady naszego konkursu, w którym do wygrania są bilety na scenę w centrum. Zagra na niej Damask, zespół z Trójmiasta, który łączy w sobie doom metal, ale z takimi naleciałościami oldschoolowego heavy metalu, no i właśnie elementami folku i etno. No i zagrają 18 czerwca o 19 w HC Żaka, więc żeby zdobyć właśnie bilety na ten koncert, to musicie pod 515 515 982 przysłać mi odpowiedź na pytanie, w jakim rejonie Polski głównie można spotkać Rysia. 515 515 982, w jakim rejonie Polski, czy też w jakim parku narodowym można najczęściej spotkać w Polsce Rysia. No a właśnie prawidłowe odpowiedzi zgarną wejściówki na scenę w centrum.

0: skoro mamy na zegarach już 15.30, to sprawdźmy, co tam się dzieje na lubelskich drogach. I już widzę, że korki się stworzą, zwłaszcza w tych newralgicznych miejscach, takich jak ronda pod zamkiem czy skrzyżowanie przy Grafa. No to tutaj już jest bardzo dużo samochodów. Na skrzyżowaniu z Morawińskiego, z Szeligowskiego też już dosyć spory korek. To samo na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich, czy na samej Alei Krasińskiej tuż przy rondzie Krwiodawców. Tutaj jeszcze widzę z kolei na Diamentowej w stronę Brodkowskiej. Tutaj już się zgromadziły samochody. Na Krochmalnej jeszcze nie jest tak źle, ale podkreślam, jeszcze. No widzę, że na Solidarności samej, jeszcze w centrum, no to tutaj na skrzyżowaniu z Lubomelską i Kompozytorów Polskich też już się zbierają samochody. Także te newralgiczne miejsca jeszcze omijajcie, ale jeszcze nie jest na mieście tak źle. Chyba, że wy coś widzicie, jakiś korek czy wypadek, o którym nie powiedziałam, to piszcie śmiało pod 515-515-982, żeby mogła to przekazać dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from the 69 eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: All times will come.
7: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama.

0: na sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Ptaki na antenie 98.2 FM. Ja z kolei mam dla Was propozycję, jeśli lubicie fantastykę i nie macie co robić pod koniec czerwca, właśnie w ostatni weekend czerwca, no to właśnie 27 czerwca i 28 czerwca odbędą się Lubelskie Dni Fantastyki w Chatce Żaka dokładnie, u nas właśnie w tym Ośrodku Kultury Studenckiej, ale to nie tylko dla studentów, również dla no, tych, którzy studentami nie są, uczniów czy osób uczciwie pracujących. Oczywiście studenci też uczciwie pracują. Taki drobny żarcik. Natomiast myślę, że podczas tych Lubelskich Dni Fantastyki może się bardzo dużo magii wydarzyć.

Asking for a Friend od Foo Fighters, ale no, ja co prawda niedawno wam mówiłam o konkursie, w którym można było wygrać wejściówki na scenę w centrum, ale no niestety z przyczyn losowych musimy imprezę na razie odwołać, więc jeśli coś się zmieni, na pewno damy wam znać, ale póki co odwołujemy scenę w centrum. Tak na pocieszenie wam zapuszczę Happy Set.

na niecałe 3 minuty do godziny 16. Falls i Mountains at My Gates. No i właśnie, zaraz staniemy u bram pełnej godziny, tak więc wydarzenia w Akademickim Radio Centrum za chwilę się odbędą, także zachęcam, aby z nami pozostać po dawkę świeżych informacji. A tymczasem z kolei coś nieco bardziej klasycznego. Motorhead.

0: Minęła właśnie godzina 16, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Obywatel Ukrainy organizował nielegalną migrację z Białorusi. Powiemy także o Ogólnopolskim Forum Szkół Partnerskich oraz o konferencji IT Unplugged.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: 27-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski. Był zaangażowany w organizowanie nielegalnej migracji z Białorusi. Jak wynika z ustaleń lubelskich śledczych i funkcjonariuszy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, mężczyzna odpowiadał za transport nielegalnych migrantów z rejonu granicy Polski z Białorusią i odwoził ich później w głąb kraju. Ponadto czerpał z tego korzyści finansowe. W związku z tym komendant placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej wydał mu decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Przez okres 6 lat nie będzie mógł także powrócić do Polski. Ma również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. Wspólne działanie rozwija naukę. Za nami czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Szkół Partnerskich UNCS. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej współpracuje ze szkołami z 9 województw, a takich placówek partnerskich jest ponad 170. Program funkcjonuje już od 18 lat i przyciągnął na uczelnie setki tysięcy uczniów.
2: Zdecydowana większość młodzieży, która uczestniczyła już w warsztatach, wykładach, w konkursach w ramach programu szkół partnerskich, potem wybiera naszą uczelnię. Jest to dla nas chluba i wielka duma, ponieważ popularyzacja nauki na etapie szkół podstawowych, szkół średnich jest bardzo istotna, więc cieszymy się z tego i zachęcamy do rekrutowania się na naszą uczelnię.
1: Mówi profesor doktor habilitowana Dorota Kołodyńska, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia UMCS. Dziś w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyło się podsumowanie tegorocznej współpracy uczelni z zaprzyjaźnionymi szkołami. O szczegółach mówi Barbara Uliasz, kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS.
3: Chcemy podsumować to, co się działo przez cały rok. Dzieciaki mogły uczestniczyć w ponad 400 warsztatach, laboratoriach, wykładach i rokrocznie ta oferta jest coraz bogatsza. Poza tym, że przyjeżdżają do nas na uczelnię, my również z warsztatami, zajęciami, wykładami wybieramy się do nich. W mijającym roku akademickim odwiedziło nas ponad 6 tysięcy uczniów, więc chcemy im podziękować, chcemy życzyć im miłych wakacji i spędzić miło te ostatnie chwile przed kolejnym rokiem szkolnym, akademickim.
1: Podczas wydarzenia uczniowie mogli wysłuchać wykładu o geografii czy obejrzeć pokaz magiczny. Dla uczestników dostępne były również stoiska wydziałów UMCS oraz instytucji współdziałających z uczelnią. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Odłącz rutynę, włącz wiedzę. Już 17 czerwca 2026 roku Lubelskie Centrum Spotkania Kultur stanie się Krajowym Centrum Debaty nad Przyszłością Cyfrowego Świata. Formuła drugiej edycji konferencji IT Unplugged przełamuje dotychczasowe schematy, dzieląc ponad 40 prelekcji na twardą inżynierię technologiczną oraz nurt skupiony na człowieku i liderstwie w kryzysie. Uczestnicy będą debatować m.in. o unijnych regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
4: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Selika oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
1: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję Business Speed Dating oraz kameralne spotkania z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia www.itunplugged.com.
0: Zobaczmy, co się dzieje za oknem. No, słońce nam się tutaj pojawiło, chmury się rozeszły i zaczęło nam świecić, więc no, ciekawa zmiana, no, nie da się ukryć, pogody. Natomiast na termometrach 16 stopni i odczuwalna wzrosła do 14 stopni Celsjusza, także jest dosyć ciepło. Wiatr nadal dosyć mocny, więc jeszcze takie delikatne uczucie chłodu może być, ale przede wszystkim, no, biometr jest jeszcze umiarkowany.
5: Reklama.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Więc rozpoczynamy drugą część naszych godzin szczytu popołudniowej audycji w Akademickim Radio Centrum, a przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i nie przedłużając, przejdźmy do, no już też bardzo znanego hitu Queens of the Stone Age i Go with the Flow.

Must Be Nice od Nickelback na naszej antenie Radia Centrum. I wiem, że fajnie by było pójść na jakiś koncert, ale muszę z przykrością przypomnieć, że scena w centrum jest odwołana. Z przyczyn losowych niestety zespół nie może u nas zagrać, więc przykro nam, ale koncert się nie odbędzie w przyszły czwartek. Jeśli coś się zmieni, będziemy oczywiście dawać znać, ale póki co niestety no musimy obejść się ze smakiem. W zamian za to posłuchajmy sobie dobrej muzyki. The Amazons tym razem w waszych głośnikach z kawą.

Myślę, że wszystkim znany utwór Jugotonu i Kazika Malczyki na antenie Radia Centrum. I tutaj w Polsce mieliśmy ostatnio dosyć ciekawe wydarzenie, bo Bring Me The Horizon grało koncert w Krakowie i właśnie u nas zdecydowali się właśnie pokazać teaser swojego nowego materiału. No oni od dwóch ostatnich albumów tak naprawdę przedstawiają taki trochę storytellingowy podejście do muzyki. No i tutaj przedstawili na koniec koncertu taki trailer, który no, rozpoczął się takim wielkim czerwonym napisem Dehumanized. No i poza tym no nie polecam go oglądać tym, którzy mają dosyć wrażliwe nerwy na wszelką krew, takie dosyć drastyczne sceny. No tutaj wszyscy oceniają, że zrobi się ciężko, mocno i dosyć ekstremalnie u nich w muzyce teraz, więc jeśli ktoś woli taką lżejszą formę Bring Me The Horizon, no to już teraz posłuchamy sobie Throne, ale mimo wszystko ja tam czekam na to, co się wydarzy.

0: zerknijmy sobie ponownie na to, co się dzieje na lubelskich drogach. I z tego, co widzę, no to korki się oczywiście już pogorszyły, jeśli o to chodzi. To na przykład od Dolnej 3 Maja aż do ronda pod zamkiem, no tutaj jest sznurek samochodów. Zresztą z drugiej strony na Tysiąclecia wygląda to podobnie. Na skrzyżowaniu przy Grafa również bardzo dużo samochodów i na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Jeszcze widzę, że na Głębokiej, kiedy już się zjeżdża przy Alei Kraśnickiej, tu jakoś wyjątkowo dużo samochodów. Na samej Kraśnickiej nie wygląda to tak źle, no chyba, że rondo krwiodawców. Tutaj widzę dużo samochodów. To samo na Jana Pawła II. Od Krochmalnej praktycznie do Armii Krajowej się korki robią powoli, a chociaż jeszcze nie wygląda to tak źle, jak może tu wyglądać. Diamentowa i Krochmalna nadal zakorkowane, a poza tym wydaje mi się, że w mieście to tyle. Nie wygląda to tak tragicznie jak zwykle o tej porze, chyba że wy macie jakieś informacje drogowe, to piszcie śmiało pod 515 515 982, żebym to mogła przekazać pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

utwór, przy którym można się zarówno rozmarzyć, jak i chwilę posmucić. Długość dźwięku samotności od Mysłowic to nam grało na antenie Radia Centrum, a ja przypominam, że niestety 18 czerwca scena w Centrum się nie odbędzie. Z przyczyn losowych zespół nie może u nas zagrać, więc przykro nam, ale no... Jeśli zdobyliście nawet wejściówki, no to nie będzie na co ich wykorzystać. Jeśli się coś zmieni, to oczywiście wam powiemy, poinformujemy was, więc nie kupcie tych kodów. Aczkolwiek na tę chwilę koncert jest odwołany niestety, więc no kiedy indziej niestety posłuchamy tego zespołu, a na razie In Excess sobie posłuchamy w Radiu Centrum.

Za nami młody, obiecujący polski zespół, czyli Sad Smiles z kawałkiem Terapeuta. A jeśli jesteście w okolicy chatki albo po prostu macie wolny wieczór, no to zachęcam, żeby tu nas odwiedzić, bowiem o 17 rozpoczyna się koncert Papa Żaki. No i co prawda to jest na pożegnanie studentów, ale wstęp jest wolny, więc kto wam zabroni przyjść, nawet jeśli nie jesteście studentami. A przekrój jest dosyć duży, bo młode, nowe zespoły lokalne się zaprezentują od alternatywy po metalcore nawet i nawet elektronika się znajdzie, także dla każdego coś dobrego. Jeśli lubicie odkrywać nowe zespoły, to jest jak najbardziej wydarzenie dla was. Zaczyna się o 17, ale potrwa dobre kilka godzin, także przyjdźcie w swoim czasie.

No i po nowości mieliśmy teraz klasykę rocka, czyli We Will Rock You od Queen. Ja chciałam zauważyć, że już nieco ponad 3 minuty nam zostały do godziny 17, więc za chwilę kolejna porcja wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum. Zachęcam, żeby z nami pozostać, ale do tego czasu posłuchamy Cage the Elephant.

0: Minęła właśnie godzina 17, więc sprawdźmy, co się wydarzyło na świecie.
1: Znamy jutrzejsze ceny paliw, o szczegółach za chwilę. Powiemy także o projekcie Przedsiębiorcza Młodzież oraz o konkursie Plenery Edukacyjne 2026.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Poznaliśmy nowe ceny paliw. Jak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 55 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 37 groszy. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej benzyny 95 oraz obniżkę dwóch pozostałych rodzajów. Warto pamiętać, że sprzedaż powyżej kwoty maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Przypomnijmy, że rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 czerwca. Lubelscy uczniowie mieli okazję stworzyć relacje z przedsiębiorcami. Za nami piąta edycja projektu Przedsiębiorcza Młodzież. W ramach współpracy z firmami uczniowie lokalnych szkół mogli nie tylko zdobyć unikalne doświadczenie, ale również nawiązać kontakty i aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Finałowym etapem inicjatywy było stworzenie promocyjnego klipu danego produktu, usługi lub idei danej marki.
2: Czego oni się mogą nauczyć? Otóż po pierwsze tego, jak trochę siebie zorganizować, bo trzeba w jakiś regulamin, harmonogram, swój czas prywatny wbić, wkomponować. Trzeba o konkretnej godzinie pojawić się w konkretnym miejscu, pracować zespołowo, porozumiewać się też z ludźmi z otoczenia. Trzeba przyswajać wiedzę, też swoimi pomysłami się dzielić i też przekonywać innych do tego, że takie rozwiązanie, a nie inne jest lepsze. Więc myślę, że to, czego oni się uczą w trakcie tego projektu, jest wszystkim tym, co jest potrzebne ludziom, którzy później trafią do firm i muszą pracować.
1: Mówi profesor doktor habilitowany Zbigniew Pastuszak, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS. W projekcie wzięło udział blisko 200 uczniów z 9 lubelskich szkół ponadpodstawowych. Przygotowali oni łącznie w grupach 30 pomysłów, a 9 z nich otrzymało rekomendacje od firm i przeszły do dalszego etapu konkursu. 3 finałowe koncepcje, które zostały wybrane przez specjalną komisję, zostały zaprezentowane przed przedstawicielami lubelskich przedsiębiorstw. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał umowy na realizację zadań publicznych w ramach 6. edycji konkursu ofert Plenery Edukacyjne 2026. Tym razem na to przedsięwzięcie przeznaczono budżet wynoszący 200 tysięcy złotych. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia. Przekazane środki pozwolą na zorganizowanie bezpłatnych wyjazdów dla 737 dzieci i nastolatków z regionu, które rozpoczną się 15 czerwca i potrwają do 30 września 2026 roku. Wszystkie działania zakwalifikowane do programu muszą charakteryzować się pełną odpowiedzialnością ekologiczną oraz neutralnością dla środowiska, co w praktyce oznacza całkowitą rezygnację z używania plastiku oraz wybór zbiorowych środków transportu. Dodatkowo każda z organizacji została zobowiązana do wykonania nasadzeń minimum 10 rodzimych drzew miododajnych.
3: Plenery edukacyjne, jak sama nazwa wskazuje, są to zajęcia dla dzieci i młodzieży w terenie. 2-3-dniowe wycieczki, warsztaty, zajęcia edukacyjne, zaznajomienie się z naszą przyrodą, z naszymi zasobami naturalnymi, kulturowymi. Odwiedzają najczęściej nasze parki krajobrazowe i narodowe.
1: Mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. W latach 2022-2025 z bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych skorzystało 5 tysięcy dzieci i nastolatków z Lubelszczyzny. Do tej pory samorząd województwa lubelskiego przeznaczył na ten cel prawie 1 100 000 złotych. Uwzględniając tegoroczną edycję, łączny wkład finansowy regionu w plenerową edukację ekologiczną przekroczy 1 270 000 złotych. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej uruchomiło Laryngologiczny Ośrodek Diagnostyki Funkcjonalnej i Rehabilitacji. To pierwsza tego typu placówka w kraju. Jest ona przeznaczona dla pacjentów po operacjach czy chemioterapii, którzy zmagają się z problemami związanymi m.in. z mową, słuchem czy utrzymaniem równowagi. Wśród specjalistów w nowym ośrodku są audiolodzy, logopedzi czy audiometryści, dzięki czemu diagnostyka, leczenie i rehabilitacja mogą odbywać się w jednym miejscu. Przedstawiciele placówki podkreślają, że ma ona wypełnić lukę w systemie opieki onkologicznej oraz zapewnić dostęp do specjalistycznej diagnostyki oraz rehabilitacji mieszkańcom południowo-wschodniej Polski.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach oraz jutro. Na razie mamy 18 stopni, na termometrach odczuwana temperatura to 16 i świeci słońce. Praktycznie świecić będzie do końca dnia, no i w nocy jeszcze nie powinno padać, a temperatura spadnie do 9 stopni. Rano może popadać i będzie dosyć pochmurno. Generalnie jutro będzie podobnie jak dzisiaj. W drugiej połowie dnia powinno się rozpogodzić, a temperatura wzrośnie do 18 stopni.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej
0: lokowniście! Więc rozpoczynamy ostatnią godzinę naszych godzin szczytu czwartkowych przy mikrofonie Gabriela Wolińska, ale to, że ostatnia godzina wcale nie znaczy, że będzie gorsza, bo chociażby impreza FM nas czeka o 17.45, kiedy to poznacie szczegóły nadchodzących koncertów w naszej okolicy.

mieliśmy nowość od The Amazons, czyli Blood on the Bone, właśnie na naszej antenie Radia Centrum. I ja też o nowości trochę wam powiem, bo The Warning ogłosiły już datę, kiedy premierę będzie miał ich najnowszy album. Już wypuściły dwa nowe single, które promują właśnie nowy krążek, a premiera właśnie całości będzie miała miejsce 28 sierpnia. I jeszcze w ten piątek już wypuszczą kolejny single, który będzie promował ich krążek, a na ten czas sobie posłuchamy jednego z tych poprzednich dwóch, o których wspomniałam, Kerosin, na antenie Radia Centrum. Taki przedsmak tego, co nas czeka pod koniec sierpnia, czyli The Warning na 98.2 FM.

Kids of Death śpiewali nam o różnych sławnych osobach i właśnie, czasami sławne osoby bywają niedoceniane. No niedługo nam się odbędzie Governors Awards gala właśnie, która jest taka, no po Oscarach dosyć ważna, jeśli chodzi o Akademię Sztuki Filmowej, i Ridley Scott i Glenn Close, którzy nigdy nie dostali Oscara, czy właśnie za reżyserię, bo Scott akurat za film dostał, no to wreszcie dostaną honorowe Oscary za całokształt.

0: Zerknijmy dziś po raz ostatni, jak tam sytuacja na lubelskich drogach się ma i powiem wam tyle, że wyjaśniła się chociaż sytuacja na Głębokiej. Korek między Wydziałem Politologii a zjazdem na Kraśnicką się wyjaśnił. Roboty drogowe trwają, więc tamtędy na pewno nie planujcie drogi, żeby wracać do domu. Poza tym korki jeszcze się tworzą na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Jeszcze trochę samochodów jest też na rondach pod zamkiem czy na skrzyżowaniu przy Grafa, ale wygląda to zdecydowanie lepiej niż przed godziną. Poza tym to już wszystkie takie newralgiczne punkty. No wiadomo, na jakichś skrzyżowaniach to też chwilę postoicie, ale myślę, że już można spokojnie wracać do domu. Poza tym miejscem na Głębokiej, o którym właśnie wspomniałam. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby jechać zgodnie z przepisami, żeby bezpiecznie właśnie móc wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

When the Curtain Falls od Grety Van Fleet. No tutaj to wchodzi bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli się jedzie samochodem. Natomiast przypomnę pewną, no niezbyt przyjemną informację, że scena w przyszły czwartek, którą zapowiadaliśmy, scena w centrum się nie odbędzie z przyczyn losowych. Niestety zespół nie może u nas zagrać, więc póki co koncert jest odwołany. Jeśli coś się zmieni, to na pewno damy wam znać, natomiast no niestety koncertu na tę chwilę nie możemy zorganizować. Ale o koncertach więcej za chwilę, o tych, co się będą działy w naszej okolicy i w najbliższym czasie w imprezie FM.

0: czas na zapowiadaną imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które się będą działy w naszej okolicy w najbliższym czasie. A zaczynamy od Lublina. Tu 13 czerwca w klubie Graffiti zagra Slave Keeper. I to finałowy koncert trasy promującej ich najnowszy album Podwójna Gra. Supportować im będą Hero Nerf oraz Hilo. I tutaj właśnie w takim razie mamy mieszankę od alternatywnego rocka po melodyjny metal. Bilety kupicie przez internet, ale również będzie można je zdobyć na bramce. No i przed nami dwa koncerty w Warszawie. Pierwszy to 15 czerwca, czyli w poniedziałek na Narodowym w Warszawie, kiedy to zagrają Foo Fighters. Towarzyszyć im będą Royal Otis i Otoboke Beaver. Także tutaj również mieszanka nie tylko narodowościowa, ale również gatunkowa, bo tu od alternatywy po ostre rockowe granie. Ostatnie bilety są jeszcze dostępne, także tutaj radzę ich szukać na stronie organizatora. No i również w Warszawie, ale na letniej scenie progresji 23 czerwca zagra po raz pierwszy w Polsce Breaking Benjamin. No tutaj udało się jakoś znaleźć sposób na fobię jednego z muzyków, jeśli chodzi o latanie. Przypłynął do nas, a supportować im będzie grupa Return to Dust. Bilety są jeszcze dostępne, a znajdziecie je na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Róże Europy na 8 minut do godziny 18, więc już powoli będziemy kończyć godzinę szczytu. Jeszcze przed nami trochę mocnych uderzeń od Soundgarden czy Disturbed, no ale przede wszystkim jeszcze przed nami wydarzenia w Akademickim Radiocentrum, serwis sportowy oraz specjalna audycja Agnieszki Piechoty o Mystic Festival. Co się tam działo, kto grał i jakie wrażenia właśnie wyniosła nasza redaktorka, no to usłyszycie o godzinie 19. Potem oczywiście tradycyjne audycje autorskie, muzyczne. W każdym razie ja dziękuję za dzisiaj. Była z wami Gabriela Wolińska i słyszymy się w sobotę o 10 podczas Uroków Świata. A na razie życzę miłego wieczoru.

0: Państwowa Straż Pożarna otrzymała dofinansowanie. O tym za chwilę. Powiemy także o tym, dlaczego konsumenci rezygnują z zakupów internetowych. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Strażacy z Lubelszczyzny otrzymali prawie 50 milionów złotych. Jest to jedna z najwyższych kwot w kraju przeznaczonych dla Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa lubelskiego. Część środków pozwoli między innymi na zakup specjalistycznych pojazdów oraz realizację dużych inwestycji budowlanych. Plany obejmują 5 hal magazynowych czy stworzenie ujęcia wody.
1: Ten sprzęt, to wyposażenie, te pojazdy, które trafią w tym roku jeszcze, podkreślę, do naszych jednostek, z jednej strony wpływają na nasz rozwój i podniesienie naszego wyposażenia, a z drugiej strony wpływają i mam nadzieję skutecznie też podniosą na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców i osób wszystkich, które odwiedzają Lubelszczyznę.
0: Mówi starszy brygadier Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Warto pamiętać, że funkcjonariusze działają w obszarze ochrony ludności. Przygotowują się nie tylko do gaszenia pożarów, ale także na różne zagrożenia związane z warunkami pogodowymi, takimi jak susza. Pilot, który zginął podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej, został pośmiertnie odznaczony. Andrzejowi Gawronowi przyznano Kordelas Leśnika Polskiego drugiego stopnia. Takie same wyróżnienia trafiły do Mieleckich Zakładów Lotniczych oraz spółki Lima. Odznaczenie otrzymali także Tomasz i Mariusz Bryła oraz Marek Paniak, właściciele lokalnych zakładów usług leśnych. Ich sprzęt oraz doświadczenie były wsparciem podczas działań prowadzonych na ziemi. Wyróżnienia wręczono w trakcie uroczystości w Nadleśnictwie Józefów. Przypomnijmy, że pożar wybuchł 5 maja, a według szacunków żywioł objął około 1157 hektarów lasów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Prawie co drugi Polak przynajmniej raz porzucił koszyk w sklepie internetowym. Coraz częściej decydującym czynnikiem staje się brak zaufania do sprzedawcy. Według badań rzetelnej firmy Zaufanie konsumentów do e-sklepów tylko 16% decyduje się na taki zakup mimo wątpliwości względem wiarygodności. Najbardziej powszechnym powodem rezygnacji są negatywne opinie w internecie, co deklaruje 55% respondentów. Na drugim miejscu znajduje się podejrzany wygląd strony pod względem technicznym. Kolejny aspekt to brak danych kontaktowych albo rejestrowych firmy.
2: Ponad 1/4 nie otrzymała zamówienia, bo sklep zniknął albo ogłosił upadłość. Jest to jasny sygnał dla e-commerce. Dziś nie wystarczy dobra cena i szeroka oferta. Sklep musi od razu pokazywać, że jest bezpieczny i wiarygodny przez przejrzyste dane firmy, jasny regulamin, bezpieczne metody płatności i realny kontakt z obsługą.
0: Mówi Alicja Łacina, ekspertka rzetelnej firmy. Według danych Gemiusa liczba internautów w Polsce sięga 30 milionów osób, z czego 78% dokonało zakupu online. Mimo dużej uważności 16% użytkowników doświadczyło szkody ze strony nierzetelnego sprzedawcy. Badanie Zaufanie konsumentów do e-sklepów ujawnia, że najczęstszy problem to rozbieżność produktu i opisu lub zdjęć na stronie, na której dokonali zakupu. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Dziś startują Mistrzostwa Świata. Przez najbliższych 39 dni oczy kibiców na całym świecie zwrócone będą w stronę boisk w Meksyku, USA i Kanadzie. Meczem otwarcia będzie dzisiejsze starcie pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii dojdzie do powtórki inauguracyjnego spotkania. Turniej w RPA w 2010 roku rozpoczął się bowiem od starcia tych samych drużyn. Na tym koniec podobieństw. Mundial po raz pierwszy zorganizowany zostanie w trzech krajach. Po raz pierwszy weźmie w nim też udział aż 48 zespołów. Niestety w tym gronie zabraknie reprezentacji Polski. Mecz otwarcia Meksyk-RPA już dziś o godzinie 21:00. Kolejne spotkanie o 4:00 w nocy polskiego czasu. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Pozostajemy przy piłce nożnej. Poznaliśmy terminarz PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza kolejka rozpocznie się 6 dni po zakończeniu mundialu, czyli 25 lipca. Od razu czeka nas ligowy hit. Pogoń Szczecin podejmie warszawską Legię. Motor Lublin rozpocznie sezon od wyjazdowego starcia z Widzewem Łódź. Pierwszy mecz na Motor Lublin Arenie zaplanowano natomiast na 1 sierpnia. Żółto-biało-niebiescy podejmą Jagiellonię Białystok. Zmieniamy dyscyplinę. Dobre występy polskich tenisistów w holenderskim Den Bosch. Kamil Majchrzak ze swoim rywalem uporał się w niespełna godzinę. Jego przeciwnikiem był Australijczyk James McCabe. Polak wygrał 6-0, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. Tam też zameldowała się Magda Linette, która okazała się lepsza od mistrzyni zeszłorocznego juniorskiego Wimbledonu. Polka pokonała Miję Pochankową w dwóch setach 6-2, 6-2.

0: Promocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
7: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Spotykamy się na naszej antenie Akademickiego Radia Centrum o bardzo nietypowej godzinie, bo o godzinie 19 w czwartek, właśnie 11 czerwca. Jesteśmy kilka dni po Mystic Festiwalu, o którym za chwilę będziemy właśnie rozmawiać, bo od 3 do 6 czerwca w tamtym tygodniu na terenie Stoczni Gdańskiej po raz ostatni niestety odbywał się Mystic Festiwal. Była to już 3 edycja, na której udało mi się być i muszę wam powiedzieć, że chyba była to moja ulubiona. Może przez ten sentyment, że po raz ostatni odbywa się ten festiwal właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej, albo przez to, jak wspaniali są tam po prostu ludzie. Spotkałam nawet kilka osób z naszego miasta. Możecie w sumie posłuchać, co udało mi się dla was zdobyć.
1: Przyjechałem tutaj na Mystic pierwszy raz z Lublina właśnie, także pozdrawiam Radio Centrum. Jestem bardzo zaskoczony atmosferą tutaj, jest bardzo miło, ludzie są bardzo sympatyczni. No i co, wydaje mi się, że będziemy bawić się tutaj wybornie razem ze znajomymi. Bardziej czekam na Electric Wizard i na Dawn oraz na braci Kawalera.
2: Jestem pierwszy raz na Mysticu. Jest super. Bardzo mi się podoba. Nie sądziłam, że kiedykolwiek przeżyję w swoim życiu taki experience i że coś takiego odbywa się w Polsce. Czekam na Black Label Society i na Dawn, bo no, umówmy się, to Black Label Society i Dawn. Pół godziny temu doświadczyłam tego, że pan zaszczekał na scenie i dostałam olśnienia w moim życiu. Było wspaniale. Było wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tu ze znajomymi i możemy dzielić te chwile razem.
0: Powtarzam to już po raz trzeci rok z rzędu, ale czuję się tam bardzo bezpiecznie, także jeżeli kiedyś balibyście się pojechać na przykład na festiwal metalowy, to Mystic Festival mogę polecić wam z całego serca, nic złego wam się tam na pewno nie stanie. Co było poza muzyką, bo poza tym, że występowało tam ponad 90 zespołów, co jest liczbą moim zdaniem szaloną, jak na 4 dni, no to oczywiście były też inne atrakcje dla osób, które na przykład nie miały w tamtym momencie koncertu, na który chciałyby się udać. Jedną z tych atrakcji był wrestling, który w tym roku nabrał trochę innej formy, bo osoby, które się biły, miały przedstawiać rodzaje muzyki. I wiecie, na przykład doom metal bił się ze stonerem albo ze sludge'em. Także tam się działy po prostu sceny dantejskie, szalone rzeczy. Ale oczywiście są to osoby, które są wyspecjalizowane w tym, co robią. Także nie bójcie się, nikt nie ucierpiał, nic się nikomu nie stało. Poza tym była też strefa gier w piwnicy, w takich, wiecie, katakumbach po prostu na samym dnie Stoczni Gdańskiej. Można było usiąść sobie przy starym komputerze i pograć na przykład w Simsy 1, w Icy Tower, w Diablo 1 albo 2. Także dużo różności. Każdy mógł znaleźć po prostu coś dla siebie. Tak samo było zresztą z muzyką. Jak za chwilę usłyszycie, przekrój artystów, zespołów i ludzi, którzy tam występowali, był naprawdę ogromny. Dzisiaj zaprezentuję wam w ogóle te zespoły, które mnie bardzo zaskoczyły swoimi występami i te chyba raczej mniej znane. Jeżeli chodzi o tych takich gigantów, to wydaje mi się, że każdy z nas wie, jak brzmią. Także będziemy dzisiaj bardziej odkrywać i podróżować muzycznie. Pokażę wam to, co ja odkryłam właśnie nad morzem podczas tego festiwalu. Także zapraszam was w tę podróż muzyczną razem ze mną. Przechodzimy do pierwszego dnia Mystic Festiwalu. 3 czerwca, tak zwany dzień rozgrzewkowy, warm-up day. No i rozgrzaliśmy się, bo było tak gorąco. Muszę wam przyznać, że było strasznie ciepło. Ja myślałam, że się tam po prostu rozpuszczę, co jest nietypowe dla Mystic Festiwalu. Bo zazwyczaj padał tam deszcz. No, w tym roku deszcz padał tylko przez jeden dzień, to i to też nie była jakaś ściana deszczu, tylko tak sobie kropiło, więc można było chodzić nawet bez kaptura. Także to trochę na plus, ale jeżeli tworzyło się gdzieś pogo blisko sceny, to nie dało się praktycznie oddychać, bo wszędzie, wiecie, podnosił się piach, było strasznie dużo kurzu, osoby, które były w pogo, wychodziły z czarnymi nosami, także to było całkiem zabawne, ale nic się nikomu nie stało, tak, nikt nie zemdlał, przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałam. Pierwszy koncert, który udało mi się zobaczyć, to koncert Kublai Khan TX. Panowie pochodzą właśnie ze Stanów Zjednoczonych i był to ich pierwszy koncert na trasie koncertowej takiej, wiecie, po festiwalach, festiwalowej. Także mówili, że mają wielkiego jetlaga, no ale nie było tego w ogóle słychać, bo mieli taki ogrom energii. Jest to zespół hardkorowy, mocniejszy. Znani są z tego w mediach społecznościowych, że wokalista w przerywnikach między właśnie zwrotkami szczeka. Więc panie tam szaleją pod sceną. Ja puszczę wam jedną z ich najbardziej popularnych piosenek, która zatytułowana jest Self Destruct. Też była ona zagrana właśnie podczas Mystic Festiwalu w tym roku. Działy się tam szalone rzeczy po prostu pod sceną, także wydaje mi się, że i wy musicie odkryć zespół Kublai Khan TX.

Po Ku Blankanty X grały takie zespoły jak Grave, Six Feet Under, którzy dali znakomity, wybitny koncert. Brzmią nadal świetnie i cudownie. Także jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję i szansę udać się na ich koncert i lubicie takie brzmienia właśnie mocniejsze, no to jak najbardziej polecam. Później był zespół Throne między innymi i A.A. Williams. I to jest moje odkrycie właśnie Mystic Festivalu. W naszej rolce na Instagramie możecie usłyszeć to na samym początku. Jest to artystka wyjątkowa. To jest tak po prostu jakieś niesamowite brzmienie, które właśnie dotarło do mnie, kiedy stałam w ogóle na takim podwyższeniu, z którego widzicie większość festiwalu, bardzo dużą część po prostu stoczni i to, ile ludzi tam po prostu przechodzi między tymi wszystkimi dokami. Artystka pisze, że jej muzyka ma zapewniać przede wszystkim oczyszczenie ze wszystkiego, co mroczne, więc wydaje mi się, że idealnie na taki festiwal. Taka słodycz połączona z goryczą, co za chwilę w sumie usłyszycie w kawałku, który dla was wybrałam, bo to jest właśnie ta piosenka, którą usłyszałam podczas tego festiwalu. Także już teraz w waszych głośnikach Hold It Together od A.A. Williams.

Po A.A. Williams w środę koncert mieli Ice Nine Kills. Powiem wam szczerze, że nie są to moje klimaty, ale ludzi było naprawdę, naprawdę dużo. Także jeżeli ktoś lubi takie bardziej horrorowe, makabryczne sceny, to jest to z pewnością coś dla niego. Dobra, przechodzimy do czwartku. Odkrycie tego roku to jest zespół Bloodywood, którzy pochodzą z Indii. Z New Delhi dokładniej. Zespół indyjski metalowy. I co tam się działo, moi drodzy, to była jedna wielka impreza. Po prostu każdy tańczył. Piosenki indyjskie mają takie charakterystyczne brzmienie. I oni po prostu to brzmienie przerzucili na metal. Oczywiście były takie typowe indyjskie bębenki. Panowie byli pięknie, część z nich ubrana w takie ich właśnie narodowe stroje. Także wszystko się tutaj pięknie zgrywało. No i co? Wydaje mi się, że musimy tego po prostu posłuchać, bo tego na antenie Akademickiego Radiocentrum jeszcze nie było. Także posłuchajmy, jak brzmi metal prosto z Indii. Bloodywood i kawałek Ari Ari.

prawie bym zapomniała i nie wiem jakim cudem, bo to jeden z zespołów, na który najbardziej czekałam. W czwartek o 15:45, także to naprawdę wcześniej jak na festiwal, na scenie Monster Energy Desert Stage wystąpił zespół Return to Dust. I to było moje odkrycie 2 lata temu i wydaje mi się, że ja po prostu wymanifestowałam to, żeby oni zagrali w końcu w Polsce. No i właśnie, wokalista Matthew Bielawski, czyli Mateusz Bielawski tak naprawdę, jest Polakiem. Panowie są świetni na żywo, naprawdę fenomenalne brzmienie. Nie spodziewałam się, że będą brzmieli aż tak dobrze. Brzmią na żywo fenomenalnie. Sebastian, który jest tam gitarzystą, jest w ogóle bardzo młodym człowiekiem. On ma 21 albo 22 lata, z tego co pamiętam. I gra po prostu, jakby robił to od 50 lat. Przysięgam wam. Wokalista Matthew Bielawski, tak naprawdę Mateusz Bielawski, pochodzi z Polski, także kilka zdań po polsku również powiedział. Ludzie byli w szoku. Na perkusji, z tego co pamiętam, gra syn Slasha London. No i jest jeszcze Graham na basie, który również jest wokalistą. Chłopaki dali ogromne, gigantyczne show. Dziewczyna obok mnie nawet złapała setlistę, także tutaj działo się dużo różnych rzeczy. Później panowie zostali i robili sobie zdjęcia ze swoimi fanami, także wydaje mi się, że musicie posłuchać, co to jest w ogóle zespół, co to za muzyka, chociaż raz na jakiś czas możecie i tak usłyszeć ich na naszej antenie. No ale przedstawię wam kawałek, który najbardziej spodobał mi się na żywo. Return to Dust z kawałkiem When You Look At Me już teraz w waszych głośnikach.

Zostaniemy jeszcze przez chwilę przy czwartku, bo tutaj było bardzo dużo naprawdę znakomitych artystów. Psychonaut zagrali również w czwartek, tak samo Decapitated, Anthrax, którego za chwilę sobie w sumie posłuchamy, bo co, Got The Time, klasyka. Świetne było w tym koncercie to, że grali oni swoje nowsze kawałki i te stare klasyki, każdy po prostu tańczył, śpiewał, dobrze się bawił. Był to fenomenalny koncert, także ja już może nie będę przedłużać, bo to zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, Anthrax z kawałkiem Got The Time.

Line-up w tym roku naprawdę był znakomity. Zaraz po Antraksie na scenę weszli bracia Cavalera i tam po prostu nie było czego zbierać. Tak mi się wydaje, że oni po prostu park stage roznieśli na czwartek. Po ich koncercie na główną scenę wkroczył zespół Megadeth, który otrzymał za swój najnowszy album polską złotą płytę w ogóle podczas Mystic Festiwalu. Było to bardzo miłe uczucie stać pod tą sceną, widzieć jak zespół cieszy się z tego, że otrzymuje złotą płytę. Zagrali sporo kawałków ze swojego właśnie najnowszego albumu. Nie było tyle klasyków co dwa lata temu. Powiem szczerze, że ja preferuję takie festiwalowe koncerty, gdzie raczej gra się te bardziej znane piosenki, a nie te najnowsze. No, ale każdy lubi co innego. Ale był jeden kawałek, który zadedykowano dla wszystkich gitarzystów, którzy stali pod sceną. Także już teraz z najnowszego albumu Megadeth kawałek właśnie dla wszystkich osób grających na gitarze. Let There Be Shred.

Przechodzimy teraz do piątku i on moim zdaniem był najciekawszy, jeżeli chodzi o line-up. Zaczęłam moje podróże muzyczne w piątek od zespołu I Hate God. I to było moje wielkie zaskoczenie. Miałam od nich kilka kawałków polubionych na telefonie w różnych platformach streamingowych i generalnie wiedziałam mniej więcej, co to za zespół, ale to jak brzmią na żywo, myślałam, że po prostu moje wnętrzności przez ten bas, gitarę i stopę w perkusji zostaną przekręcone na drugą stronę. Było to fenomenalne, świetny występ, także jeżeli mielibyście kiedyś okazję pójść na koncert zespołu I Hate God, no to polecam. Zagrali generalnie cały album Take As Needed For Pain. Wyjątkowy koncert, a my teraz posłuchajmy sobie jednego z ich kawałków I Hate God już teraz w waszych głośnikach.

to właśnie w piątek tak padał deszcz. Jak mówiłam wam, że był jeden dzień, w którym lało, no to to był właśnie piątek. Po I Hate God na scenę wkroczyli Black Tusk, no i tam też było ciężko, tłusto, te riffy były takie mroczne, ciężkie, ale bardzo przyjemne w swoim brzmieniu. Przechodząc później do zespołów bardziej znanych, Down o 20:30 wszedł na główną scenę i to był chyba jeden z najlepszych koncertów podczas całego tego festiwalu. Każdy bawił się znakomicie. Deszcz padał, ale nikt nie zwracał na to w ogóle uwagi. No i zobaczenie tych artystów na żywo na scenie jest czymś po prostu wspaniałym. Jak zaczęli na sam koniec grać Stone the Crown, no to wszyscy tak zaczęli po prostu krzyczeć. Dawno nie słyszałam, żeby publiczność była tak głośno, chociaż wydaje mi się, że i tak Black Label Society, jeżeli chodzi o głośność, pobiło Down, ale o tym za

Moi drodzy, przechodzimy sobie teraz dalej do zespołu Electric Wizard, którzy pojawili się na scenie Park Stage i tam też było cudownie, było wspaniale. Dawno nie przeżyłam tak po prostu magicznego koncertu, który porywał was i nie zwracaliście nawet uwagi na to, która jest godzina, co się dzieje dookoła. Po prostu każdy stał wpatrzony w scenę i wsłuchiwał się w to, co oni robili, bo było to coś po prostu pięknego i szalonego. Jako ostatni zespół na głównej scenie w piątek wystąpili Black Label Society i to było chyba wydarzenie mojego życia, bo nie wiem, czy byłam kiedykolwiek na koncercie, na festiwalu, gdzie ludzie aż tak głośno śpiewali. Zwłaszcza do kawałka Suicide Messiah, który również możecie usłyszeć na naszej rolce, ten wycinek, o który mi chodzi. Wszyscy tak głośno śpiewali kawałki od Black Label Society, że ja naprawdę nie byłam w stanie uwierzyć, jak wszyscy znają na pamięć te piosenki. Zach White, szaleństwo. Był tam również moment, gdzie był taki tribute dla Ozziego Osborna i nie tylko, dla wielu artystów, którzy niestety już nie są z nami na tym świecie i już nie mogą tworzyć muzyki. Dla Dimebag Darrella również pojawił się moment, który był dla niego poświęcony. Wspaniały gitarzysta, także Zach Wild naprawdę zrobił szaleństwo, wziął gitarę za głowę, zagrali solówkę za głową, miał oczywiście to gitarę z podwójnym gryfem, na której również zagrał. Wszyscy zaśpiewali razem z nim No More Tears od jego Osborna. Także wspaniały, piękny koncert. Podczas niego tylko kropiło już, nie lało. Także było świetnie i moim zdaniem było to idealne zamknięcie trzeciego dnia Mystic Festivalu. Także my teraz posłuchajmy sobie Black Label Society i kawałka Suicide Messiah.

ostatniego do finału Mystic Festivalu 2026. Pierwszy zespół, który udało mi się zobaczyć w sobotę, to był zespół Acid King, którzy są tak wolni, mozolni w tych swoich riffach, także polecam wam bardzo serdecznie przysłuchać sobie Acid King. Z polskich zespołów pojawiło się na przykład na głównej scenie Turbo. To też był bardzo fajny, przyjemny koncert, na który z chęcią wybrałabym się jeszcze raz, ale moje serce w sobotę zgarnął Mastodon, bo na takim koncercie naprawdę też nie byłam dawno. To, w jaki sposób oni grają na gitarach i w ogóle zmieniają tempo, rytm, wszystko, było to coś niesamowitego, wspaniałego. Ja nadal jestem w szoku, nie umiem się po prostu wypowiedzieć. Także posłuchajmy sobie wspólnie, bo o zespole Mastodon raczej tłumaczyć wam za bardzo nie muszę, także Mastodon z kawałkiem

I po Mastodonie na scenę wszedł zespół Saxon. I to był hit wieczoru, moim zdaniem. Bo tyle ludzi, ile tam tańczyło, wchodziło sobie na ramiona, po prostu przytulało się. Wszyscy mieli tak dobre humory, jak Saxon był na scenie i każdy śpiewał. Tam była naprawdę masa ludzi, którzy krzyczeli, śpiewali, tańczyli i bawili się najlepiej, jak potrafili. I chyba to jest cała ta magia festiwali. Także posłuchajmy sobie teraz kawałka, który zagrali jako ostatni, bo to ich w sumie najbardziej znany kawałek. Princess of the Night od zespołu Saxon. Już teraz w waszych głośnikach.

0: wokalista saksona w ogóle wyciągnął w pewnym momencie telefon i powiedział, że uśmiechnijcie się, będziecie na moim Facebooku. Także jeżeli chcecie, to możecie wejść sobie na właśnie Facebook zespołu Saxon i zobaczyć, jak wyglądało to na Mystic Festivalu. Oni byli w ogóle bardzo wzruszeni, bardzo szczęśliwi, że grają w Polsce po raz kolejny i że są tak dobrze odbierani. Powiedzieli, że na pewno jeszcze wrócą. Także był to piękny koncert, o którym na pewno na bardzo długo nie zapomnę. No i na sam koniec, na finał na Mystic Festivalu zagrał zespół Behemoth i to było ciekawe doświadczenie. Nie do końca moje klimaty, ale było tam mnóstwo ludzi, którzy byli po prostu zachwyceni. Możecie sprawdzić sobie na przykład Instagramie Mystic Festivalu, jak to wszystko wyglądało. Dziękuję wam bardzo za tę szybką podróż tak naprawdę przez 4 dni podczas Mystic Festivalu w 2026 roku. Po raz ostatni niestety na Stoczni Gdańskiej. Przenosi się ten festiwal od kolejnego, od 2027 roku, tam pod Polsat Arenę. Także zostajemy w tym samym mieście, tylko miejsce się zmienia. Organizatorzy mówią, że po prostu na Stoczni jest za mało miejsca dla tak dużych artystów, jakich zapraszają. Także, moi drodzy, do zobaczenia za rok w Gdańsku. Dziękuję wam bardzo za posłuchanie tego, co działo się tam w tym roku. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dzięki, do usłyszenia i cześć.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Are you ready to the darkness? This is Jurke from 69 Eyes.
3: Hi, I'm Ronnie Morgans of Clan of Cymox.
4: Alexander the Young from Dying Lacan.
5: Hi, this is Greg from Paradise Lost.
6: Hallo, das ist Till und Schneider von Rammstein und ihr hört Zentrum Mvroko.

Przed samą 20 Agnieszka Piechota opowiadała wam o Mystic Festival, który miał miejsce w ubiegły weekend, ten długi, bożociałowy, trudno, ale lepszy termin. A ja dziś będę opowiadał w Centrum Mroku, w tej audycji, będę opowiadał o Castle Party, które ma się wydarzyć w okolicach połowy, tuż za połową lipca. Też taki długi weekend się zrobi, no ale tam nie ma żadnego święta, trzeba brać urlop. Nie ma lekko, trzeba brać urlop i jechać do Bolkowa. Dziś więc w Centrum Mroku o Castle Party, o tym pierwszym, powiedzmy zerowym i pierwszym dniu, ale to za czas jakiś. Rozpoczęliśmy, inaczej się nie dało, od grupy Interpol, bo są dwa nowe utwory tego zespołu i one dziś będą w audycji. Jest zapowiedź nowego krążka. Kuba Czerniak, zapraszam do 22. Będzie dużo nowych artystów, choćby dlatego, że będą grali w tym roku w Bolkowie. Będą też nowe kompozycje. Powiedziałem, że inaczej się nie dało niż Interpol, ale była taka myśl, żeby zamiast o nowej płycie, to mówicie o nowym artyście, który wystąpi na jednym z dużych, masowych festiwali. Więc można było zacząć także od tego nagrania.

Tak, tak, Slow Dive znów na koncercie w Polsce i niestety na olbrzymim festiwalu na Openerze. Wszystko wskazuje na to, że odpuszczą Openera, chociaż jak teraz sprawdzałem, którego dnia, piątek 3 lipca, gdyby ktoś był ciekaw, którego dnia Slow Dive, to tak jak przewinęło mi się DXX, Nick Cave, The Cure, no i oczywiście najbardziej żałuję Davida Byrna z Talking Heads i z solowej kariery. No i jeszcze dorzucili Slow Dive, to trochę żal, ale duże festiwale, olbrzymie festiwale z dziesiątkami tysięcy ludzi, to nie jest do końca moja bajka. A Slow Dive widziałem dwa razy na festiwalach, raz na dużym w Hyde Parku jednodniowym, a raz na Offie. I na Offie było zdecydowanie lepiej. No i też raz udało się zobaczyć na koncercie klubowym w Warszawie. Na taki klubowy od Slow Dive jeszcze kiedyś liczę. Może zdążymy sięgnąć po kolejne utwory Slow Dive na miękkie lądowanie, czyli przed samą 22. No, a tymczasem sięgamy po artystów, którzy wystąpią u nas dwa miesiące bez jednego dnia po Slow Dive. 2 września, o tym już mówiliśmy przed 2 tygodniami, The Dresden Dolls zagrają w Progresji w Warszawie. Przed tygodniem 2 nagrania i dziś 2 kolejne. O tak, żeby przypomnieć i żeby może kogoś skusić na taki niebanalny, trochę punkowo-kabaretowy, jak sami o sobie mówią, występ. Mi się pewnie nie uda, bo termin bardzo niefartowny. Natomiast polecam, bo to może być takie mocne przeżycie, nie tylko muzycznie, ale także ogólnie jako całość. To będzie występ, a nie po prostu zagranie numerów. A więc The Dresden Dolls u nas piosenkowo, a na koncercie punkowo-kabaretowo.

40 lat temu ukazał się film pod tytułem właśnie Pretty in Pink, ale sama piosenka jest o 5 lat starsza, rok 81 i grupa Psychedelic Furs. A to była wersja The Dresden Dolls, którzy w Polsce na koncercie 2 września, więc można powiedzieć wczesny wrzesień. Dlaczego mówię wczesny wrzesień? Jako kontrast dla późnego września. Late September to jest tytuł nagrania, które za chwilę Antipol i Paris Alexander, a potem jeszcze raz ten sam zestaw w nagraniu Alone Again i to jest taka przygrywka do nowego nagrania Antipol, tym razem z Pedro Code, z nagranie pod tytułem Your Dreams Explode. A więc Antipol w 3 odsłonach i ta trzecia to będzie singiel z przed kilku dni. Singiel pod tytułem Your Dreams Explode, ale wcześniej Late September i Alone Again.

Antipol w nowym nagraniu Your Dreams Explode. Do końca tego sezonu Centrum w Mroku pozostały nam to spotkanie i jeszcze dwa. No i tak pomyślałem sobie, skoro Castle Party już tak blisko, to może nie róbmy jednej dużej audycji z muzykami, artystami, ich utworami z 3,5 dnia festiwalowych, tylko zróbmy może w każdym spotkaniu, no takie jeden dzień powiedzmy. A więc dziś wypadłoby zaprezentować piątek, za tydzień sobotę, a za dwa tygodnie niedzielę. No ale przecież jeszcze jest edycja czy koncerty czwartkowe. One nie na zamku, na tej scenie drugiej, na scenie parkowej, no bo od piątku do niedzieli są dwie sceny, zamkowa, główna i ta parkowa, bardziej niszowa, a w czwartek jest taki dzień trochę rozpędowy, ale mi się bardzo podoba idea wydłużenia festiwalu. No i na scenie parkowej w czwartek będzie dwa razy po trzech, czyli sześciu wykonawców będzie w czwartek. Trzech takich, których bardzo bym chciał zobaczyć. Szczególnie chyba Mayflower Madame, które graliśmy tutaj, ale także Projection. No i główna gwiazda tego, powiedzmy, zerowego, startowego dnia rozbiegowego to Merciful Nuns na samo zakończenie. A poza tym jeszcze Meluzyna, After the Scene i The Nui. U nas zagramy trzech wykonawców z tego czwartkowego dnia. Zresztą graliśmy ich wszystkich już wcześniej. Szczególnie jestem zadowolony z tego, że gdzieś odkryłem Mayflower Madame. Oni są chyba z Norwegii. I zanim jeszcze mieli być artystą grającym na Castle Party, to mi coś podpowiedziało, że to jest artysta, który pasuje do Mrocznych Niezali, do Dark Independent. No i faktycznie, twórcy festiwalu mieli podobny wniosek i zaprosili Mayflower Madame. Oni za moment, bo nie zaprezentuję tych trzech artystów w kolejności, w jakiej wystąpią, bo muzycznie bardziej pasowałoby teraz chyba A Projection, potem Mayflower Madame, a na koniec Merciful Nuns. A więc zaczynamy od A Projection.

Darwin's Eden, a potem Transition, A Projection. Takie różne nagrania, celowo takie wybrałem, żeby pokazać, jak odmienne rejony czasem swoją muzyką odkrywają. A Projection, najpierw takie bardziej klawiszowe i delikatne, trochę lepiej pasowało chyba do Antipol, a potem odrobinę takie bardziej, może nie punkowe, ale z takim pazurem nagranie Transition. To starsza kompozycja zespołu A Projection. Oni są ze Sztokholmu, ze Szwecji. Pozostajemy w stolicach krajów nordyckich. Tym razem, dobrze mówiłem, Oslo, Norwegia. Dobrze pamiętałem, że Mayflower Madame są właśnie z Norwegii. Dwukrotnie. Queen of the Underworld, a potem Neve Seve. Mayflower Madame.

Mayflower Madame w czwartek 16 lipca na festiwalu Castle Party, a główną gwiazdą tego rozbiegowego dnia, tej sceny parkowej, będzie niemiecka grupa Mercyful Nuns. Ja wiem, że pasowało, żeby oni byli z Kopenhagi, żeby to byli Duńczycy, no bo byli Szwedzi, Norwegowie, to pasowałoby na trzecich Skandynawów, na Duńczyków, no ale nie, Mercyful Nuns pochodzą z Niemiec, może chociaż z północnych, no tego nie wiem. Wiem, że Mercyful Nuns powstało po tym, jak rozpadła się grupa The Garden of Delight, których grywałem jeszcze w Centrum Roku jakieś 22-3 lata temu, a Mercyful Nuns też nie raz, nie dwa, choćby przy okazji ich wcześniejszych bytności na festiwalu Castle Party. W tym roku, jak mówiłem, będą główną gwiazdą tego czwartkowego wieczora. U nas w dwóch nagraniach Radiation, a potem Starlit Getaways of Ktan, Mercyful Nuns.

Czasem się zastanawiam, na ile nazwy zespołów to jest zawsze i tylko oddanie ducha muzyki, jakiejś wartości zespołu, czy coś fajnie brzmiącego, a ile jest w tym marketingu. No i niech mi ktoś powie, że Mercyful Nuns nie chcieli nawiązać do The Sisters of Mercy, że takie, nie wiem, litościwe zakonnice i siostry miłosierdzia, to nie miało być blisko siebie. Tu przychodzi mi do głowy też Joy Disaster, które chciało być na półce obok Joy Division. No i nie wiem, czy Antimatter fajnie, gdyby nie było gdzieś obok Anatemy na półce. No ale to Duncan Patterson miał ku temu pewne powody, bo grał wcześniej w Anatemie. Dobrze, tyle o nazwach, tyle też artystów z czwartku na festiwalu Castle Party. Jak mówiłem, każde nasze spotkanie to czerwcowe będzie miało jeden dzień w planie, no ale dziś musimy zrobić i ten rozbieg czwartkowy i piątek. Jeśli chodzi o piątek, skupimy się na tej głównej scenie, na scenie zamkowej. Tam o 14.40 The Last Digital Angel, a potem She Pleasures Herself, no i o 17.00 Rotter Sand. I muzyczne ilustracje rozpoczynamy właśnie od Rotter Sand.

Rotters End w piątek na głównej scenie o 17, a jako następny na Castle Party pojawi się w tym samym miejscu, na tej samej scenie pojawi się grupa Losing Touch, Impafi Test w nagraniu Losing Touch, na pewno tak i w nagraniu Monsters też. Bo tak sobie w głowie ułożyłem, że te dwa numery muszą być zagrane na tym koncercie. Nie wiem, czy Izaak ma taki sam pogląd, no ale w końcu Losing Touch to pierwszy numer, na jakim wypłynęli i pierwszy, dzięki którym w ogóle poznałem Impafi Test, a Monsters to było nagranie promujące, o ile pamiętam, ich trzeci album. Więc te dwa utwory nie wyobrażam sobie, żeby nie pojawiły się na koncercie, nawet jeśli będzie trwał około godziny, bo mniej więcej tyle wychodziłoby, że będzie miał Izaak i Impafi Test, aby zaprezentować się publiczności na Castle Party, bo potem chwilka przerwy, zmiana instrumentów i już ktoś następny musi pojawić się na scenie. Tak to bywa na festiwalach. Będzie jeszcze widno, no bo Impafi Test będzie grało od 18.20. U nas gra, no w sumie też jeszcze w miarę widno w Lublinie, dwukrotnie Impafi Test w tych nagraniach, których tytuły zdradziłem, ale to mała niespodzianka, bo to jedna z moich ulubionych kompozycji od Izaaka i spółki.

To była kwestia czasu, kiedy ImpaFitest pojawi się na Castle Party i okazało się, że czas dobry to jest 2026 rok. Po ImpaFitest na piątkowej zamkowej scenie zagoszczą goście, zapowiedziałem.

zagoszczą muzycy z Meksyku, Josico. Ich chyba widziałem w 2002 roku na Meralunie i wydaje mi się, że też później kiedyś właśnie na Castle Party. Więc mocne elektro od Josico, a po nich zespół, który poznałem przygotowując się do swojej pierwszej edycji Castle Party, to był też 2002 rok. Wtedy odkryłem grupę Diary of Dreams. Były takie lata, kiedy była taka mocna zajawka, nawet nie tutaj w Centrum Mroku, ale gdzieś tam prywatnie bardzo lubiłem Diary of Dreams. Teraz może troszkę mniej, ale te nagrania, które przygotowałem, a mógłbym przygotować jeszcze z 10 kolejnych i każde byłoby przeze mnie bardzo, bardzo lubiane. To jest taki przypadek, kiedy jakoś tak osobiście nie czuję dużej sympatii do artysty, a do muzyki tak. To inaczej niż Zimpafites, bo i do Izaaka, i do muzyki duża sympatia, bardzo lubię i jego jako osobę, i też oczywiście jej twórczość. Natomiast Adrian Hayes, Diary of Dreams, jakoś mnie nie przekonuje jako frontman, ale muzycznie Diary of Dreams ciągle w formie. Na koncertach też i teraz właśnie trzy nagrania w wersjach na żywo. Diary of Dreams.

Czy akurat te trzy nagrania Diary of Dreams zaprezentuje w Bolkowie w piątek 17 lipca? Trudno powiedzieć, bo będą mieli tak, obstawiając 90 minut, taki set zagrają, a tych hitowych, porywających kompozycji to jednak trochę przez całą karierę mieli. Za nami King of Nowhere, Butterfly Dance i Undividable, trzykrotnie koncertowe wersje nagrań Diary of Dreams. A tego dnia, a więc festiwalowy piątek, na głównej scenie największa gwiazda VNV Nation. I u nas VNV Nation też w dwóch nagraniach. When is the future? Powiedziałbym, że teraz. A potem Illusion. VNV Nation dwukrotnie.

Najpierw trochę bardziej takie przebojowe oblicze VNV Nation, When is the Future, a potem bardziej liryczne Illusion. A wiemy, że potrafią też i bardziej tanecznie uderzyć na koncertach, więc to będzie pewnie taki trochę przeplatany koncert VNV Nation na koniec piątku na Castle Party w tym roku. Sobotę sobie omówimy za tydzień i muzycznie zilustrujemy, a za dwa tygodnie podczas ostatniej audycji Centrum Roku sięgniemy po artystów grających w niedzielę, między innymi Cold Cave, ale to i Traitors, ale to za dwa tygodnie. A dziś obiecywałem nowe nagranie od Interpol. Są dwa nowe utwory, od razu dwa odkryli. Będzie w sumie 12 kompozycji na płycie. Ja lubię, jak płyta ma 12 utworów, to jakoś taka dobra całość się wydaje. I ta nowa płyta pod tytułem This Mirror Weighs a Ton będzie wydana 28 sierpnia i pierwsze dwa numery są już poznane, odkryte dla słuchaczy. Pierwsze to będzie nagranie tytułowe, a drugie See Out Loud. Interpol z nowej płyty.

Nowa płyta Interpol w całości będzie pod koniec sierpnia, więc gdy wrócimy po dłuższej wakacyjnej przerwie, dłuższej, bo takiej studenckiej, a więc dopiero od października, powrócimy z audycją Centrum w Mroku, no to wtedy na pewno w pierwszym wydaniu będzie kilka numerów od grupy Interpol. A póki co, po dwutygodniowej przerwie powrócił już Krzysiek Nowak, on za chwilę na naszej antenie w audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Ja już się żegnam, dziękuję bardzo, Kuba Czerniak, słyszymy się za tydzień. Dobrych snów.

punktualnie co do sekundy. Rozpoczynamy Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Kuba Czerniak już mnie zapowiedział, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do 23.00.

Dobry początek. Trochę psychodelicznie, no ale tak dzisiaj miejscami będzie. Zespół przypomniał się, zespół The Dharma Chain. Taka formacja, która powstała kiedyś w Australii, a od ładnych kilku lat tworzą w Berlinie i to jest ich drugi album. My poznaliśmy ich 2 lata temu z ich debiutanckiego albumu, a teraz, proszę bardzo, Inside a New, jeden z ciekawszych fragmentów na ich najnowszym albumie, Some Kind of Purse. Tak, będzie dzisiaj pół godziny takich trochę nowych, nowszych rzeczy, a druga godzina będzie wypełniona muzyką z lat 80., bo jak się okazuje tych... tak to zwykle jest, że im bliżej wakacji, tym więcej 40-latek i teraz będziemy musieli troszkę nadrabiać. Ale póki co, zostańmy jeszcze w takim lekko psychodelicznym sosie muzycznym. Grupa Soft Kill wydaje swoje na razie małe płyty i ostatni singiel nazywa się Figurehead.

Soft Kill. Tak nieśpiesznie, tak naprawdę zupełnie letni, odpoczynkowy sposób. Okna szeroko otwarte, za niecałe dwa tygodnie będziemy mieli lato. Taka muzyka eteryczna będzie się może do końca czerwca częściej pojawiać. Ja nie wiem, czy to będzie za chwilę cały album, ale oni tak nam porcjują. To epka, to singiel i kto wie, może to właśnie tak będzie brzmiało. The Figurehead, tak nazywało się to nagranie. No to przyspieszmy odrobinę, bo ja nie wiem, kto się decyduje na wydawanie płyt gdzieś w okolicach 20 sierpnia. Niby to koniec wakacji, ale no, jest taki artysta. Artysta, który ma swój zespół, nazywają się Afghan Wigs i to jest kolejny singiel, który promuje ten album.

Jungle Rule. Takie nagranie, które jest bardzo charakterystyczne dla tego, co dotychczas Afghan Whigs robi. Ciekawe, czy te nagrania, które już ujawnili, to zwiastun również całego klimatu płyty, czy ona będzie taka lżejsza, czy ona już nie będzie tak mocno gitarowa. Album ma się nazywać Soft Control, no i sam koniec wakacji. Wszystko się wyjaśni. A teraz jeszcze jedno.

nagranie, które no, będzie jednym z tych dłuższych, ale nie najdłuższe, bo okazuje się, że płyta ukazała się tydzień temu, ale też była, jak to już w tej chwili przyzwyczaili nas do ujawniania różnego rodzaju platformy streamingowe, że już znamy prawie połowę materiału, zanim płyta się naprawdę ukazuje. Może to i dobrze. I tak jest artystą, którego, jak sobie sprawdziłem, bo czy to jest wielkie zaniedbanie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie było jakichś poważnych powodów, żeby sięgnąć po jego materiał. Fink, jeden z bardziej ulubionych artystów Kuby i to też jeden z powodów, dla których ja po Finka nie sięgałem, bo Kuba grał go dość często. I było takie jedno nagranie, ale to było już jakieś, to był 2000 chyba 18 rok, Heart Believer, taki album i graliśmy często do tego stopnia, że jest na liście, jest takie nagranie Pilgrim, które jest na liście tych najważniejszych utworów z całej historii Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, ale to było kiedyś. Kto wie, czy tak nie będzie z tym utworem. Ja wiem, że wy już mogliście słyszeć to nagranie, ale jest to najpiękniejszy fragment tego najnowszego albumu Finka i musimy spokojnie go jeszcze raz wysłuchać. Wishing for Blue Sky, Fink z albumu The City is Coming to Erase It All.

Fink, Fink z najnowszej płyty. Takie długie 8-minutowe nagranie, ale ono prawda, że wciąga i mogłoby trwać i trwać jeszcze przynajmniej drugie tyle. Nie zorientowalibyśmy się, że jest takie długie. Ale jak mówiłem, to nie najdłuższe nagranie dzisiejszego naszego spotkania i sięgamy już powoli po płyty, które powstały mniej więcej 40 lat temu. Jedną z takich płyt, no bo tutaj te daty nam się troszeczkę poprzestawiały, ale nie aż tak bardzo. Jesteśmy niewiele ponad tydzień spóźnieni tylko w świętowaniu 40. rocznicy wydania płyty, która, umówmy się, nie należała do najważniejszych, ani tych najczęściej słuchanych w całym dorobku grupy Ice House, ale no, 86 rok to był czas, kiedy tak naprawdę można było już, wszyscy chcieli grać lżejszą, bardziej taką taneczną wersję swojej twórczości. Tak było również z zespołem, który co prawda najlepsze swoje płyty wydał jeszcze na początku lat 80., bo i Flowers, i jako zespół Flowers nagrywali covery, ale potem album Primitive Man, zdecydowanie jeden z ich najważniejszych, i Sidewalk, to były płyty wydane do 84 roku. Rok 1986 datowany jest najczęściej jako pierwszy dzień czerwca. Został wydany zarówno w Australii, jak i w Europie album Measure to Measure. Zespół Ice House, pochodzący z Australii, na czele tego zespołu to frontman i przede wszystkim ten, którego słyszymy, człowiek o wyjątkowym głosie, Ive Davis. Wyjątkowym, chociaż przypominającym zdecydowanie czasami Briana Ferrego, a czasami możemy nawet doszukiwać się tam gdzieś echa zespołu Talk Talk. Album Measure to Measure nie jest taki łatwy w odbiorze, jeżeli chodzi o aranżację czy melodię, ale dwa nagrania udało się wyłuskać na dzisiejsze nasze spotkanie i ja myślę, że one zdecydowanie powinny ucieszyć nie tylko fanów tej grupy. Chociaż nie wątpię, że takich w naszym kraju jest sporo. Ice House w dwóch nagraniach, The Flame i No Promises. Measure for Measure. 40 lat minęło. Grupa Ice House.

Measure to Measure, grupa Ice House, rok 1986, album trzeci z czterech, jakie zespół wydał w latach 80., prawda, że było bardzo przyjemnie, ale musimy się śpieszyć, bo znowu w skrócie musimy wspomnieć, że 1 czerwca również swój pierwszy debiutancki album wydał zespół Breathless. Breathless to jest taka brytyjska grupa, która bardzo często jest porównywana do Opposition. Moim zdaniem jest to lekkie nadużycie, ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś to słyszy, zdecydowanie w repertuarze grupy Breathless jest więcej psychodelii, a na pewno dużo jej jest na tym pierwszym albumie z 1986 roku, The Glass Beat Game. Tak właśnie jak u Hermana Hessego. I jedno nagranie na razie myślę, że musi nam wystarczyć. Między innymi też dlatego, że dobrze znacie tę grupę z audycji Centrum w Mroku. See How the Land Lies. To będzie ponad 6,5 minuty z grupą Breathless w 40-lecie wydania ich debiutu.

zespołu Breathless z albumu The Glass Beat Game. 40 lat minęło od wydania tego ich debiutanckiego albumu. 40 lat również minęło 2 dni temu, od czasu, kiedy wydali swój kolejny album, ale jeden z tych najważniejszych, mocno już nie genesisowski, mocno collinsowski, ale posłuchajmy jednego fragmentu, bo Invisible Touch to była ważna płyta dla lat 80. I ja myślę, że to nagranie ciągle się dzisiaj broni.

Mam nadzieję, że wybaczycie mi taką własną edycję tego utworu. No ale czas nas goni. Może będzie jeszcze kiedyś okazja, żeby po cały ten utwór sięgnąć. Tak, moim zdaniem to brzmi ciągle świeżo. Chociaż kompozycja oczywiście Rutherforda, Banksa i Collinsa to zdecydowanie repertuar Collinsa tutaj mocno przebija. Ale to była chwila dla Phila. No i na koniec jeszcze Tera dla Petera. Peter Gabriel, no to już mamy ponad 10 dni, kiedy ujawnił nam kolejny fragment swojego przyszłego albumu. Niech w takim razie i Peter Gabriel do samej 23 wybrzmi w najnowszym nagraniu. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za tydzień usłyszymy się o zwykłej porze. To było Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Krzysiek Nowak. Dobrej nocy.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.